Połowa dzisiejszego wydania już za nami. Ja tylko przypomnę, cały czas słuchacie Disco Hitów w Trend Radio. Cały czas jestem razem z wami. Tutaj Marcin Rompej za konsolą. Do samej północy będę i będziemy grać najlepsze taneczne utwory. No to co, kolejny z nich już teraz. Ekstazy w Disco Hitach. Pragnienie miłości dla wszystkich zakochanych.

0: Teraz polecimy klasykiem od zespołu, który w sumie całkiem niedawno zrobił naprawdę spore zamieszanie ponownie, ponieważ Michał Wiśniewski, bo właśnie o nim mowa, czyli kojarzony z zespołem Ich Troje. Ciekawe dlaczego. Po raz kolejny, nie wiem po co ja wam to mówię, bo chyba wszyscy o tym słyszeli, no ale dobra, jeśli obudziliście się dzisiaj nagle po 5 latach, to tak, Michał Wiśniewski znowu jest z Mandaryną i planują ślub, także wszystkiego dobrego dla młodej pary, a teraz od Ich Troje coś zatem zagrajmy, a wszystko to, bo ciebie kocham. Mam nadzieję, że Mandaryna Michała i Michał Mandarynę też. Lecimy.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

moi mili, powoli to już ostatnie chwile w disco hitach, także jeżeli czujecie niedosyt, no to najwyższa pora, żeby zacząć tańczyć na całego. Także bądźcie razem z nami cały czas, dawajcie znać, gdzie nas słuchacie. Ja będę sprawdzał naszego trendy radiowego Facebooka, no i bawił się razem z wami. Dakota Lane teraz w disco hitach Crazy Horse Fire.

Moi mili, to już naprawdę ostatnie chwile z disco hitami. No i właśnie, pytanie do tych, którzy przyjechali teraz na urlop. Czy po raz pierwszy słuchacie Trendy Radia, czy na przykład już któryś raz przyjeżdżacie w nasze strony i właśnie wasze radioodbiorniki łapią nasz zasięg? Jeżeli chcecie nas słuchać również u siebie, no to trendyradio.pl, tam mamy odtwarzacz online. Możecie nas tam słuchać nawet, jeśli jesteście poza zasięgiem naszych nadajników. Natomiast możecie sobie również pobrać apkę Trendy Radio i tam słuchać nas dowoli. Lipka Zielona teraz w disco hitach Lunaria. Tak, co byście mieli pewność, że warto nas słuchać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Aresztowany kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki, teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać ruch turystyczny. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
2: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
1: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie. Za ofiary wypadku polskiego autokaru modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do polskich duchownych. Napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów wracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała wieczorem Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza.
3: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski. More than you
4: expected. Cała kampania emitowana będzie w social media.
3: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
3: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
5: Roberta fajnie było poznać.
6: Była okazja zagadać o piłce?
5: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jesse Eisenbergiem.
3: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraje promowały były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
1: A polska kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
7: Witam serdecznie w środę 19 sierpnia. Łukasz Michtal już jest tam z wami po to, aby zacząć dobrze ten kolejny dzień tygodnia. Dzisiaj na dobry początek dnia też kilka słów o pogodzie. Dzisiaj w regionie mają pojawić się krople deszczu i będzie też jeden z delikatnie chłodniejszych dni, jeśli chodzi o te dni sierpniowe. 23 stopnie Celsjusza wskażą w ciągu najbliższych godzin termometry z Krosna, Gorlic, Krakowa, Rzeszowa czy Sanoka. Wiatr z zachodu w porywach 50 km na godzinę i ciśnienie 1005 hektopaskali. To tak w skrócie zapowiada się pogodowo środa.
8: Trendy start w Trendy Radio.

0: Środowy ranek, 19 dzień sierpnia, czyli 231 dzień roku już zawitał do nas na dobre 134 dni. Potrwa jeszcze 2026 rok. 19 dzień sierpnia to też okazja, by złożyć imieninowe życzenia. A dzisiaj obchodzą imieniny Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Marian, no i także Tekla. Dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Wschód słońca był o 5:26, zachód ma być o 19:52, a dzień potrwa 14 godzin i 26 minut. Znak zodiaku urodzonych 19 sierpnia to lew, a koniec astronomicznego lata za 34 dni.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

To jest Trend Radio, to jest poranek Trendy Start. Zaczniemy dzisiaj też również w tej pierwszej godzinie sprawdzać, co wydarzyło się 19 sierpnia. Na początek przegląd wydarzeń z kraju. W roku 1531 wojna polsko-mołdawska. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Gwoźdźcem. W 1568 roku wydano Wilkierz Olsztyński. W 1846 rok została utworzona Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu. W 1919 utworzono Policję Wolnego Miasta Gdańska. W roku 1994 Sejm RP przyjął ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rada Miasta Sanoka podjęła oficjalną uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego przed końcem kadencji. Decyzja ta zapadła jednogłośnie wśród głosujących. Nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała przy nieobecności 8 radnych. Mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
2: To znaczy ja już byłem przygotowany od samego początku objęcia tej kadencji. Już pierwsze głosowania dotyczące absolutorium wotum zaufania pokazały, jaki kierunek obrała ta rada. Także tutaj, co bym nie robił, jakie inwestycje bym nie realizował na terenie miasta Sanoka lub jakie działania bym nie podejmował, to i tak nie uzyskałbym wotum zaufania absolutorium. To jest wynik przegranych wyborów. Dzisiaj konsekwencją są tego kolejne uchwały, które mają pokazać, że burmistrz ściągający największe środki inwestycyjne w historii miasta, realizujący największe inwestycje strategiczne w historii miasta, no dzisiaj jest nie dla nich. Tego burmistrza trzeba ściągnąć w różny sposób. Były próby wprowadzenia komisarza, nie udało się, a dzisiaj jest próba wdrożenia referendum, tylko tak jak już powiedziałem, kosztem mieszkańców, bo te środki muszą być zabezpieczone z budżetu miasta.
1: Jak wskazał przewodniczący Rady Sławomir Miklicz, wniosek to ustawowa konsekwencja nieudzielenia burmistrzowi absolutorium przez 3 kolejne lata.
3: Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie, to muszę powiedzieć, że tak, spodziewałem się, dlatego że mieszkańcy już w tamtym roku namawiali radnych do tego, żeby podjąć taką inicjatywę referendalną w sprawie odwołania burmistrza po drugim nieudzieleniu absolutorium. No i w tym roku, kiedy po raz trzeci nie zostało udzielone absolutorium, mieszkańcy wprost oczekują wręcz takiego działania od nas. Wynika to z rozmów przeprowadzonych na spotkaniach, kiedy rozmawiamy z wyborcami o sytuacji w Sanoku. I mieszkańcy Sanoka oczywiście w części, być może w znacznej części to pokaże referendum.
1: Dokumenty z sesji trafią do wojewody oraz komisarza wyborczego w Krośnie, którzy ostatecznie zbadają legalność podjętej uchwały.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Władze powiatu jasielskiego podpisały umowę na przebudowę mostu na rzece Bednarka w miejscowości Radość wraz z rozbudową odcinka drogi. Zakres prac obejmie między innymi rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę w jego lokalizacji nowego mostu o konstrukcji płytowo-belkowej, wykonanie przyczółków mostu z pali żelbetowych, podbudów i nawierzchni jezdni oraz chodnika, a także oznakowanie i montaż barier ochronnych. Prace budowlane ruszą w najbliższych tygodniach. Z uwagi na zakres robót i konieczność częściowej rozbiórki starej struktury, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Wartość zadania to ponad 2 600 000 zł brutto przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości ponad 1 600 000. Mościckie Centrum Medyczne zaprasza na bezpłatne warsztaty dobrego oddechu dla osób zmagających się z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Odbędą się 25 sierpnia o godzinie 16 do 18. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Podczas spotkania uczestnicy poznają m.in. techniki pomagające zmniejszyć duszność, ułatwiające odkrztuszanie wydzieliny oraz poprawiające wentylację płuc. Będzie także mowa o aktywności fizycznej, profilaktyce i codziennym radzeniu sobie z objawami choroby. Spotkanie będzie miało praktyczny charakter. Nie zabraknie ćwiczeń, wskazówek dotyczących radzenia sobie z dusznością podczas wysiłku oraz czasu na pytania i indywidualną rozmowę. Uczestnicy otrzymają również materiały edukacyjne, które pomogą wykorzystać zdobytą wiedzę w domu. Już 5 września o godzinie 10 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy wspólnie przeczytają Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury. Do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
5: Od pierwszej edycji Narodowego Czytania Krośnieńska Biblioteka Publiczna organizuje w Krośnie to wydarzenie, zapraszając właśnie mieszkańców do wspólnego czytania. Każdy również, kto przyjdzie, będzie mógł otrzymać na przyniesionych książkach pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię Prezydenta. Akcja Narodowego Czytania ma na celu popularyzację czytelnictwa i wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Cała akcja zaczęła się w 2012 roku, wtedy czytali ponad Tadeusza Adama Mickiewicza, a przez kolejne lata były to najbardziej znane utwory z kanonu literatury polskiej, jak m.in. Lalka, Quo Vadis, Moralność Pani Dulskiej, Balladyna Juliusza Słowackiego i wiele innych utworów.
1: Czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za symboliczną złotówkę.

To jest poranek Trendy Start. Dzisiaj środa, 19 dzień sierpnia. W tym oto momencie ja już patrzę sobie ponownie do historycznych wątków. Czas przeanalizować 19 sierpnia, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie. W roku 1315, 19 sierpnia, król Francji Ludwik X Kłótliwy poślubił Klemencję Węgierską. W 1612 w angielskim Lancaster zakończył się proces czarownic Spendel. W 1759 wojna siedmioletnia. Zwycięstwo floty brytyjskiej nad francuską w bitwie pod Lagos. W 1856 roku Amerykanin Gale Borden opatentował mleko skondensowane.

1951 urodził się John Deacon, basista grupy Queen. W 1965 urodził się Bernard Maselli, wibrafonista, kompozytor, realizator nagrań i pedagog. W 1983 roku, 19 sierpnia, urodziła się Missy Higgins, piosenkarka oraz autorka tekstów.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem, ruszył wyścig po wyprawkę. Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego

0: którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do Warszawy.
1: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy, a o 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
2: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plasteliny.
3: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
4: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
0: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomóc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ostatniego kroku w stronę Ligi Mistrzów na razie nikt nie zrobił. Trzy remisy padły w trzech pierwszych meczach fazy play-off eliminacji do Champions League. Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż cztery gole w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Dziś Sabah Baku, w którym regularnie występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei NK Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. A pewna gry w Champions League jest Barcelona. Do zespołu dołączył właśnie Rodri, podpisując kontrakt do czerwca 2030 roku. Wcześniej spekulowano, że zawodnik z Manchesteru City trafi do Realu Madryt. Duma Katalonii jednak oficjalnie ogłosiła transfer.
2: Barcelona, bueno, es un grandísimo...
1: Barcelona to naprawdę wspaniały klub. Dla mnie zawsze była globalnym punktem odniesienia ze względu na swoją filozofię i podejście do piłki nożnej. Miałem także inne opcje, ale Barcelona była moim pierwszym wyborem. A mówiący te słowa Rodri będzie grał w Barcelonie z numerem 16, po tym jak ten numer odstąpił mu Fermín López. Katalończycy według nieoficjalnych informacji zapłacili za zawodnika ponad 76 milionów euro, czyli około 330 milionów złotych. Polscy koszykarze szlifują formę przed drugim etapem eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Igora Milicicia zremisowali z Bułgarią 93-93. W czwartek Polacy zagrają także towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Słoweński kolarz Primoz Roglic wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej Vuelta Espania, który rozpoczyna się w sobotę w Monako. 36-latek będzie pod nieobecność Belga Remco Evenepoela liderem swojej grupy. Vueltę wygrywał aż 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj pojawią się opady deszczu, jeśli chodzi o wskazania termometrów. W Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie czy Nowym Targu zobaczymy dzisiaj do 24 stopni Celsjusza maksymalnie w ciągu dnia. W nocy temperatury mają spaść do 13 kresek, wiatr z zachodu w porwach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali, a biometr zapowiada się niekorzystny. Delikatny wzrost temperatur od jutra.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Tak budzi się nowy dzień, tak wstaje środa. No a już po godzinie 7:00 witam pięknie, witam serdecznie. To 19 dzień sierpnia. Pozdrawiamy serdecznie całe Podkarpacie, całą Małopolskę. No a właśnie, co dzisiaj do godziny 11:00? Zdecydowanie przegląd wiadomości, dawka dobrej energii i muzyka, która postawi was na nogi lepiej niż mocne poranne espresso.

0: Reklama.
1: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Środa, 19 dzień sierpnia, czyli 231 dzień roku zameldował się na dobre dzisiaj. W dniu dzisiejszym imieniny świętuje Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, no i także Wiktor. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, jak również Światowy Dzień Fotografii. O 5.26 był wschód słońca, zachód będzie o 19.52, a dzień potrwa 14 godzin i 26 minut.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zidentyfikowane zostały wszystkie osoby, które zginęły w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wczoraj rano na Węgry samochodem służbowym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pojechał członek rodziny jednej z ofiar. Towarzyszyła mu psycholog. Na miejscu zidentyfikował ciało swojego bliskiego. 21 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku wróciło wczoraj do Polski rządowym samolotem, który wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka. 16 osób udało się bezpośrednio do swoich rodzin, natomiast 5 zostało przewiezionych do 2 rzeszowskich szpitali. Jedna z hospitalizowanych osób została już wypisana do domu.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Powiat dębicki otrzymał ponad 7 600 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej na terenie Grabin, Głowaczowej, Przyborowa i Chotowej. Przyznane środki stanowią 70% wartości zadania. Modernizacja obejmie ponad 4,5 km trasy i ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych oraz komfort codziennych dojazdów mieszkańców. Prace zostaną przeprowadzone na 2 odcinkach drogi o łącznej długości 4528 metrów. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi ponad 10 900 000 zł, z czego ponad 7 600 000 pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została zaplanowana na okres od kwietnia bieżącego roku do listopada 2027 roku. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia drogi, a jezdnia w wymaganych miejscach zostanie poszerzona. Wzmocnione zostaną także pobocza, wyremontowane przepusty i oczyszczone rowy przydrożne. Zaplanowano również doświetlone przejścia dla pieszych, wykonane w podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Łączna długość chodników wyniesie około 3,6 km. Wakacje to czas wyjazdów, tych dłuższych, a także krótkich. Aby powrót z urlopu czy weekendu do domu był równie udany jak wypoczynek, warto przed wyjazdem dobrze zabezpieczyć swoje mieszkanie, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Sanoku Anna Oleniacz.
3: W momencie, kiedy wyjeżdżamy na wypoczynek, przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby prawidłowo zabezpieczyć nasze domy, nasze mieszkania. Pozamykajmy szczelnie okna, posprawdzajmy, czy zamki w drzwiach są zabezpieczone, czy są pozamykane. Ważną kwestią jest, aby poprosić sąsiada, czy też zaprzyjaźnioną osobę, która będzie doglądać naszego dobytku, która będzie co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy nie dochodzi tam do jakiejś sytuacji, gdzie ktoś obcy kręci się obok naszego domu, bądź obserwuje, czy też robi zdjęcia. Bo takie sytuacje powinny budzić niepokój i natychmiast powinny być zgłaszane służbom, aby się tym zająć.
1: Niezależnie od tego, czy jesteśmy ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, postarajmy się jak najszybciej powiadomić policję. Podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii informuje, że w dniach od 3 do 12 września na terenie całego województwa podkarpackiego przeprowadzona zostanie jesienna akcja doustnego szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana poprzez zrzuty z samolotów z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych oraz ręcznie w okolicach osiedli ludzkich. Przynęta ze szczepionką ma charakterystyczny zapach i zawiera aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką. Jej działanie uodparniające przeznaczone jest wyłącznie dla lisów rudych oraz jenotów azjatyckich. Nie należy dotykać ani podnosić przynęt zawierających szczepionkę. Przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy. W przypadku kontaktu z przynętą należy dokładnie umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. Podczas trwania akcji oraz przez 14 dni po jej zakończeniu na terenach objętych szczepieniem zaleca się trzymanie mięsożernych zwierząt domowych w zamknięciu oraz powstrzymanie się od polowań.
0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest Środa Razem z Trend Radiem. To jest pobudka razem z nami na Podkarpaciu i w Małopolsce. Też trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o informacje dla kierowców. I to jest dobry czas, abyśmy podzielili się z nimi na naszej antenie. Michał Sienicki w pełnej gotowości. Posłuchajmy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw Gorlice. Króciutki przestanek może zdarzyć się na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich na Światłach. Troszkę zwalniamy na ulicy Parkowej, jadąc w stronę skrzyżowania z Mickiewicza i Sienkiewicza. Przez krótki odcinek też wolno jedziemy ulicą Kościuszki, również w kierunku skrzyżowania. Jedziemy do Jasła. Ruch jak na tą porę średni. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Lwowskiej i 17 stycznia przy dojeździe do Ronda Solidarności. Troszkę wolniej na ulicy Szejnochy i Kazimierza Wielkiego. Na Piłsudskiego też spowolnienia przy skrzyżowaniach. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda w Krośnie.
3: W dniu dzisiejszym ulice Krosna nie stwarzają poważniejszych problemów poruszaniu się. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy się uzbroić cierpliwość, to ulica Krakowska, ulica Czajkowskiego, Jagiellońska, Korczyńska, Niepodległości, Okrzei, Żółkiewskiego. Utrudnienia są na ulicy Grodzkiej, kierowanie ruchem światełkami. No i uważamy na ulicę Bohaterów, Westerplatte, zmiana organizacji ruchu. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Na koniec odwiedzamy Sanok, który jest umiarkowany, bez większych utrudnień.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To 19 dzień sierpnia i święto, które ma na celu zwiększenie świadomości odnośnie działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie. Warto też przypomnieć, że ta data obchodów upamiętnia zamach bombowy na placówkę ONZ w Bagdadzie w 2003 roku. Właśnie wtedy śmierć poniosło 22 osoby, w tym wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Sergio Vieira de Mello.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie 2 lata po tragedii, zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii. Marcin Krzemiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Węskę.
2: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
3: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
2: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski. Zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
1: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło 2 strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało 2 właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
5: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
1: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej 500 wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Grenada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Grenadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
6: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
7: Mogą odejść od tablicy?
6: Mogą.
1: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów, bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Polka dziś o 17:00 zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Paris. Świątek z 66. zawodniczką rankingu grała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oddała jej wówczas raptem 2 gemy. Teraz może być podobnie, mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
2: No tutaj i ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
1: Jeżeli wygra, będzie miała okazję pomścić jedną z Polek. W ćwierćfinale zmierzy się bowiem albo z Jeleną Rybakiną, a reprezentantka Kazachstanu pokonała Magdę Fręch, lub Rosjanką Dianą Schneider. Ta z kolei wyeliminowała Maję Chwalińską. Turniej w Cincinnati jest ostatnią dla wielu tenisistów próbą przed US Open, a organizatorzy wielkoszlemowego turnieju właśnie poinformowali, że przyznali dziką kartę Venus Williams. Tym samym Amerykanka może zagrać w drabince głównej turnieju singlistek, co zdaniem Łosiaka w środowisku tenisowym może wywołać spore kontrowersje.
2: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem. No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
1: 46-letnia Williams, mająca na koncie 7 wielkoszlemowych tytułów w ubiegłym roku w Nowym Jorku, odpadła właśnie w pierwszej rundzie. Polskie zespoły szykują się na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy ma teraz już Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. Jutro nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. W niedzielę za to na torze Zandvoort odbędzie się ostatnia Grand Prix Holandii Formuły 1. Wyścig wrócił do kalendarza w 2021 roku dzięki popularności Maxa Verstappena. Jednak po kilku latach zainteresowanie zaczęło spadać, a teraz organizatorzy nie chcą już dalej ponosić finansowego ryzyka.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie oraz małopolskie termometry dzisiaj w ciągu najbliższych godzin pokażą nam w okolicach 23 stopni Celsjusza w dzień. Niewykluczone są również w części regionu opady deszczu. Wiatr w porywach 50 km na godzinę powieje z zachodu. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Tak właśnie wskazują nam barometry. Wilgotność powietrza przekracza o tej porze 60%, a biometr na środę zapowiada się niekorzystne.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

0: Już po godzinie 8 na zegarze, środa 19 dzień sierpnia. Witamy was pięknie i z najlepszymi dźwiękami w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jeśli dopiero dołączacie do naszego programu porannego, to idealny moment. Przed nami, no właśnie, kolejna godzina, gdzie zerkamy na informacje z regionu, sprawdzamy, jak jeździ się po naszych drogach po Podkarpaciu i Małopolsce. No i oczywiście nie zabraknie super hitów, a jeśli chcecie nam coś napisać, to proszę bardzo, radiowy messenger w zasięgu, podobnie jak i bezpośrednio mail do poranka. Trendy start @trendradio.pl, a ja nazywam się Łukasz Michnal i do godziny 11 towarzyszę wam jeszcze w tych naszych porannych obowiązkach.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: to Trendy Start. Słuchacie nas na 101.995.2 FM. Wakacje, no już, moi drodzy, powoli się nam kurczą. I to już w zasadzie, no można powiedzieć, ostatnie półtora tygodnia. Bo jak mówi przysłowie, środa minie, tydzień zginie. A po 15 sierpnia to już czas tak zasuwa do przodu, że ani się nie obejrzymy i już dzieciaki będą witać się z szkolnymi progami. No ale właśnie, dzisiaj 19 dzień sierpnia, żyjmy latem, żyjmy wakacjami, chociaż, no właśnie, wakacji nie mają nasze poranne rozmowy, na które zapraszam właśnie w tym momencie.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Ubiegły weekend w powiecie sanockim ubiegł pod znakiem wydarzeń kulturalnych. W Zarszynie odbyła się impreza pod nazwą Lato w gminie Zarszyn, natomiast w Czerteżu dożynki powiatowo-gminne. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez gminę Sanok oraz powiat sanocki rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, podczas której tradycyjnie podziękowano za plony i poświęcono misternie wykonane wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie przyszedł czas na tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna, co stanowiło symboliczny i najbardziej podniosły moment całego święta, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
3: Dożynki, tradycyjna uroczystość poświęcona szacunkowi dla pracy i trudu rolnika. Mamy rolników na terenie naszej gminy sporo, jesteśmy gminą wiejską, więc no jak żeby inaczej, jak tylko uświetnić koniec dożynek czy żniw taką uroczystością. No, rolnik, rolnictwo może być szeroko rozumiane, to nie tylko uprawy i wypiek chleba, oczywiście chleb jest tym symbolem najważniejszym, ale też są produkcje hodowlane, są produkcje różne, przeróżne, chociażby pszczelarstwo to też pewna formuła rolnictwa.
2: Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
4: Dożynki to czas podsumowań, to czas podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę i tak robili nasi dziadowie, tak robili nasi ojcowie, tak my robimy i chcielibyśmy, aby ta historia była dalej przekazywana. Praca rolnika jest bardzo ciężka, więc te dożynki to naprawdę takie drobne podziękowania za to, że to bezpieczeństwo żywnościowe dzięki tym ludziom jest na tak wysokim poziomie.
2: Mówi Piotr Ruski, poseł RP.
5: Święto rolników, święto lokalnego produktu, no i piękna integracja też ludzi, którzy zajmują się żywnością, zdrową żywnością, mogą tutaj się spotkać, porozmawiać, mogą też powymieniać doświadczenia między sobą. Przewijają się tutaj tysiące osób, w związku z tym te osoby też mogą zapytać, porozmawiać o zdrowej żywności, o tym wszystkim, co dotyczy rolnictwa. Piękna funkcja. Szanujemy rolników za to, że dają nam chleb, ale też jednocześnie rozmawiamy o żywności. To jest właśnie święto plonów, tak jak każdy na to mówi i to jest jakby podstawowa funkcja, ale też przede wszystkim szacunek dla polskiego rolnika, dla ludzi, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe.
2: Podczas wydarzenia odbył się także konkurs na najlepszą potrawę, mówi przedstawicielka KGW Mymoń.
6: Najbardziej regionalną potrawą to dzisiaj żeśmy zaprezentowały, to były gołąbki wigilijne, które przygotowujemy zawsze na Wigilię u nas, właśnie na Mymoniu i w naszych okolicach.
7: A wywodzi się jeszcze z okresu średniowiecznego, ze stołów arystokracji francuskiej, gdzie no wiadomo, tym podstawowym daniem to były te pieczone gołębie, zawijane w liść kapusty. Potem z czasem to przeniknęło i do niższych warstw, ale niestety nie stać ich było na taki bogaty farsz, dlatego ten farsz został zastąpiony takim jakimś tańszym produktem, a więc jakieś warzywa, kasze, a do nas one się właściwie rozwinęły w tej południowo-zachodniej Europie i na Bliskim Wschodzie.
2: Podczas lata z gminą Zarszyn program obejmował zarówno prezentację lokalnych zespołów, jak i występy zaproszonych artystów. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
8: Tutaj wiele czynników zdecydowało o tym, że w tym roku akurat w takiej formule, ponieważ co roku tradycyjnie odbywały się dożynki, ale postanowiliśmy, że chcemy coś zmienić, trochę zaeksperymentować, sprawdzić, czy takie wydarzenie też ma sens, które to myślimy w przyszłości byłoby takim oddzielnym wydarzeniem poza takimi tradycyjnymi, lokalnymi dożynkami, które się odbywają w sołectwach. Więc chcemy zobaczyć, jak nasi mieszkańcy naszej gminy i wszyscy okoliczni zareagują na coś takiego, czyli po prostu na taki dzień pełen koncertów. Właśnie to się staraliśmy uczynić, żeby każdy coś znalazł dla siebie, żeby to przede wszystkim było wydarzenie takie rodzinne. Więc i dzieciaki mają się czym zająć, i dorośli mają co pooglądać, i co zjeść, to też jest bardzo ważne.
2: W programie znalazły się również występy mażoretkowe.
9: To czy pałki, tak naprawdę batony, czy pompony, flagi, mamy też buławy. Raczej specjalizujemy się właśnie w pałeczkach czy pomponach, bo takich układów mamy w zasadzie najwięcej. No i właśnie charakteryzuje się tym, że łączymy tak naprawdę taniec z tym, że musimy to skoordynować z ruchem właśnie tego dodatkowego rekwizytu.
10: Myślę, że tańczymy to dlatego, że to jest coś innego. To nie jest taki stricte taniec, tylko jest coś innego. Myślę, że to też jest trudniejsze, to jest też dla nas wyzwanie, więc myślę, że to nas tak przyciągnęło do tego.
2: Podczas wydarzenia wystąpiła Daria Negra, z którą rozmawiała nasza reporterka.
11: Jest cudownie, moje życie przewróciło się dosłownie do góry nogami, jest cudownie, mam dużo pracy, a to najbardziej mnie cieszy.
12: Jakie przeboje są twoimi ulubionymi? Czy jest taka piosenka, którą śpiewasz i wiesz, że to jest twoja piosenka?
11: Kurczę, jeśli mam być szczera, to jestem w tym zmienna i co tydzień zmieniam sobie repertuar, także ciężko jest mi wybrać jeden utwór.
12: Tak, czy te utwory, te nowsze, bardziej opisują ciebie, czy te starsze covery też lubiłaś śpiewać i było to dla ciebie wręcz naturalne?
11: Myślę, że troszeczkę słynę z takiego podwójnego kontentu, ponieważ w jednej części jestem w domu, gdzie nagrywam covery znanych, starych przeboi, które mają swoją drogą milionowe wyświetlenia, natomiast tu na scenie sięgam troszeczkę bardziej nowoczesnych brzmień, dlatego fajnie jest to łączyć, troszeczkę mieszać style i mamy oto tego owoc.
12: A jak łączysz takie zwykłe życie z tym scenicznym? Bo myślę, że po programie zmieniło się to znacznie bardziej i więcej tych propozycji jest, też więcej po prostu nie macie w domu.
11: No dokładnie tak. Jestem mamą, jestem żoną na pełen etat. Teraz tylko doszły dodatkowe obowiązki, więc mamy bardzo duże tempo życia, ale absolutnie na to nie narzekamy. Udaje się nam to wszystko łączyć, więc jest naprawdę super. Przede wszystkim cudownym uczuciem jest to, że mogę spotykać te wszystkie osoby, które są gdzieś tam w internecie na żywo. Jest to naprawdę niesamowite. Doceniam każdą osobę i każdego słuchacza, który jest razem ze mną i mam nadzieję, że to grono będzie się tylko i wyłącznie powiększać.
2: Finałem wydarzenia był koncert zespołu Phil. Nasza reporterka rozmawiała z Piotrem Kupichą, liderem grupy.
12: Zespół Phil gra już 21 lat na scenie. To ogromny staż. Co zmieniło się przez te 21 lat?
13: O Jezu, bardzo dużo. Przede wszystkim jesteśmy starsi. Ja sam nie wierzę, że mam 47 lat. Ostatnio za często o tym mówię, ale prawda jest taka, że czas leci do przodu i bliżej do 50 niż do 40, ale to się wytnie.
12: Czy zespół Phil ma jakieś utwory, które są szczególne, które przyciągają najwięcej fanów?
13: Wiesz co, tak naprawdę jest wiele numerów, bo już nie mówię o takiej czołówce, czyli na przykład Jak Anioła Głos i inne, ale też są piosenki Gotowi na Wszystko do filmu Gotowi na Wszystko, Eksterminator czy W Blasku Słońca z zeszłego roku. To są naprawdę numery, które publiczność śpiewa i nam to dodaje strasznie skrzydeł, szczególnie też te nowe numery.
12: Czy to jest właśnie sens bycia na scenie? Właśnie to dodawanie skrzydeł od widowni, od fanów?
13: Tak, to jest sens. To jest sens bycia na scenie i jeśli o tym zapomnimy, to jest po nas.
12: Czyli fani są numer jeden dla filmu.
13: Numer jeden.
2: Kolejne wydarzenia kulturalne zaplanowane są na ten weekend, a szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 sierpnia 2026 roku, za wnioskiem o zorganizowanie referendum opowiedziało się 12 radnych. Decyzja ta zapadła jednogłośnie wśród głosujących przy nieobecności 8 radnych. Mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
2: Ruch i decyzja grupa 12 radnych, czyli 12 osób decyduje za wszystkich mieszkańców, na co przeznaczyć można powiedzieć 100 tysięcy. To nie jest tak jak w poprzednim referendum, gdzie zebrano 3 tysiące podpisów, czyli to mieszkańcy zbierali podpisy i to mieszkańcy uczestniczyli w tym referendum. Prawie 4 tysiące przyszło do tego referendum głosować. Tutaj oczywiście nie powstaje komitet, to jest grupa, tak jak już powiedziałem, 12 radnych decydująca o środkach, które trzeba przeznaczyć na ten cel. W okresie takim nietypowym dla Sanoka, ponieważ Sanok potrzebuje dzisiaj wielu działań pomocowych, w wielu obszarach, może nie miasto, bo miasto ma stabilizację finansową i też inwestycyjną, mając nawet program naprawczy, ale widzimy, co się dzieje w szpitalu, widzimy, co się dzieje w skansenie.
1: Radny Grzegorz Nogaj popiera wniosek o referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka.
3: Tutaj sprawę między panem burmistrzem a radnymi, Radę Miasta i mieszkańcami. Myślę, że tutaj mieszkańcy powinni zdecydować, co dalej w tej sytuacji. Myślę, że to jest jeden z takich słuszniejszych, najważniejszych głosowań w tej kadencji Rady Miasta i powinniśmy tutaj jakby iść w tą stronę, aby to referendum jednak zaistniało i było.
1: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podjęta uchwała zostanie przekazana organom nadzorczym w celu weryfikacji jej legalności.
4: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Od 17 sierpnia na ulicy Zagumnie w Tarnowie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Na odcinku od ulicy Klikowskiej do łącznika pomiędzy ulicą Klikowską i ulicą Zagumnie wprowadzono ruch jednokierunkowy. Ulica została również objęta strefą ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Na jednokierunkowym odcinku dopuszczony jest także kontraruch rowerowy. Kierowców prosi się o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Już 1 września dzieci powrócą do szkolnych ławek, dlatego w wielu domach trwają właśnie intensywne przygotowania do zakupów i kompletowanie niezbędnego wyposażenia. Podstawą udanego powrotu do edukacji jest dobrze dobrany, lekki plecak z usztywnianymi plecami oraz pojemny piórnik, w którym zagoszczą pióra, długopisy zmywalne, ołówki, gumka, temperówka i linijka. Mówi sprzedawczyni w jednym ze sklepów papierniczych w Krośnie.
5: Od tamtego roku taka modna jest kapibara i widzę, że dalej ten trend się trzyma. No i oczywiście jakieś pluszowe piórniki, no to też u mnie przynajmniej bardzo fajnie się sprzedają i widzę, że dzieciaki chętnie sięgają po takie rzeczy. No i oczywiście dziewczynki, więc jakieś różowe rzeczy, no to wiadomo, to zawsze było na topie i dalej jest, więc no wyszukują takie perełki, a ja tych perełek trochę mam. W ofercie mamy w zasadzie taką podstawę, gdzie w każdej szkole jakaś wyprawka jest już tak jak gdyby odgórnie narzucona, więc my od lat wiemy, co mniej więcej jest potrzebne, jakie firmy są wybierane przez szkoły. Wiadomo, polskie zeszyty, polskie piórniki, większość rzeczy staramy się mieć polskiego.
1: Kompletując szkolny zestaw, nie można zapomnieć o pakiecie zeszytów w kratkę i linię, dopasowanych do wieku ucznia oraz o materiałach plastycznych, takich jak bloki rysunkowe, bloki techniczne, farby plakatowe, plastelina, klej w sztywcie i bezpieczne nożyczki. Równie ważny jest odpowiedni strój na zajęcia wychowania fizycznego. W sobotę w Parku Jordanowskim w Dębicy odbędzie się turniej Unii Hokeja. Turniej rozpocznie się o godzinie 10. Zawody będą okazją do sprawdzenia umiejętności sportowych, integracji oraz rywalizacji w dynamicznej dyscyplinie wymagającej szybkości i współpracy zespołowej. Rywalizacja została podzielona na dwie kategorie wiekowe – do 11 lat oraz od 12 do 17 lat. Drużyny będą składały się z 4 zawodników. Organizatorzy przewidzieli możliwość udziału zarówno dla osób mających doświadczenie w Unii Hokeju, jak i tych, które dopiero chcą spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Najważniejszymi założeniami wydarzenia pozostają aktywność fizyczna, sportowa rywalizacja i dobra zabawa. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do czwartku 20 sierpnia.
0: Reklama.
6: pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,9.

0: środa, 19 dzień sierpnia. Tak, moi drodzy, jesteśmy z wami cały czas już od godziny 6 i przez ten kolejny dzień tygodnia poprowadzimy was przez wakacyjny dzień, który, no właśnie, dzisiaj troszeczkę płata nam figle, bo już dajecie nam sygnały, że w wielu częściach naszego regionu dzisiaj zamiast pięknego słońca jest deszczyk, ale ten też jest potrzebny. Podobnie jak i wiadomości drogowe, które przygotował dla was Michał Sienicki. Kierowcy, uważnie posłuchajcie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ruszmy na drogi naszego regionu po raz kolejny. Najpierw jedziemy przez Sanok. Dużych utrudnień nie powinniśmy napotkać. Zwalniamy przed rondem Beklińskiego na skrzyżowaniu ulic Bony i Przemyskiej. Nie są to duże utrudnienia. Jedziemy dość sprawnie przez Sanok. Krośnie zwiększamy ostrożność na ulicy Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, także Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Prace drogowe i związane z tym utrudnienia występują m.in. na ulicach Burzaka, Grodzkiej, gdzie ruch jest sterowany światłami, oraz ulicy Sikorskiego. Zmieniona organizacja ruchu w ciągu ulicy Bohaterów Westerplatte. Przejeżdżamy do Jasła, naciskamy lekko hamulec przy rondzie Solidarności oraz jadąc przez centrum. Na Piłsudskiego ruch w miarę sprawny, troszkę wolniej na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i ulicy Metzgera.
1: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Dzisiaj 19 dzień sierpnia to też data, kiedy świętujemy Dzień Fotografii. A przecież dzisiaj fotografem w zasadzie może być każdy z nas, bo technika tak poszła do przodu, że dzisiaj w zasadzie wszyscy robią fotografię. W końcu wystarczy mieć tylko ze sobą dobry telefon, którym też można zrobić całkiem przyjemne zdjęcie. Dzień Fotografii upamiętnia też wydarzenie z 1839 roku, czyli właśnie wynalezienie techniki dagerotypii. Twórcą tegoż właśnie zamieszania był Louis Daguerre i Joseph Nipsey. To właśnie 1839 rok uważany jest za datę wynalezienia fotografii.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem, chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją. Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
2: Wydaje mi się, że tutaj zwrot

0: będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
1: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka między innymi w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
2: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tiraspolu.
1: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
3: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
1: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
4: Elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
1: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
5: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
1: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Dianne Paris ma się rozpocząć o godzinie 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu. A po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce uciszyć dotychczasowych krytyków.
2: To, co ludzie mówią, nie ma na tym miejscu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
1: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Paris. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sasza Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy, Amerykaninem Tomim Powlem. Wczoraj w deblu odpadł w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem i Jan Zielińskim. Fenerbahçe Stambuł pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało z Olympique Lyon 1-1 w najciekawszym meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa pozostałe mecze również kończyły się remisami. Dinamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyły w stolicy Chorwacji po dwie bramki, a w starciu lewskiego Sofia z AEK Ateny w stolicy Bułgarii gole nie padły, a dziś pozostałe cztery mecze. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji. To wstrzymuje część sponsorów i grozi ostrą podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj słupki rtęci mają w ciągu dnia wzrosnąć do 24 stopni Celsjusza. Niewykluczone są również opady deszczu. Wiatr z zachodu momentami rozpędzi się w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali, a biometr zapowiada się niekorzystny. Nocą temperatury spadną do 13 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Reklama.
0: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
1: Już na zegarach widnieje godzina 9 z minutami. To jest oczywiście poranny program Trendy Start. W tej godzinie zachęcamy, abyście pozostali razem z nami i wysłuchali porannego przeglądu prasy, który przygotowała dla nas Ewa Bukowiecka. Chwila muzyki i zaczynamy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Dzień dobry, witamy w środę. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną, a przed nami Gazeta Codzienna, Nowiny i Gazeta Krakowska, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie. Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste, idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
3: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Codziennej Nowiny. Ponad 2 lata po brutalnym ataku na ratowników medycznych w Przemyślu podejrzany obywatel Turkmenistanu został zatrzymany w Berlinie. Mężczyzna w 2022 roku miał zaatakować załogę karetki, odgryźć ratownikowi fragment palca oraz uszkodzić wyposażenie ambulansu. Był poszukiwany listem gończym, a później wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Teraz trwają procedury związane z jego przekazaniem do Polski. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 7-letniej dziewczynki na terenie prywatnej posesji w Zagórzu na Podkarpaciu. Dziecko zostało przygniecione przez drewnianą konstrukcję placu zabaw. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie przekazał sprzęt dla ratowników wodnych i strażaków ochotników. Wsparcie otrzymało także pogotowie ratunkowe i jedna z krośnieńskich szkół, która prowadzi kursy ratownicze dla uczniów. Znani autorzy kryminałów Robert Małecki, Michał Śmielak i Mariusz Kanios wyruszą na motocyklach w charytatywną trasę z Torunia przez Kielce do Tarnobrzega, gdzie dotrą 22 sierpnia. Podczas literackiego rajdu spotkają się z czytelnikami i będą zbierać pieniądze na leczenie i rehabilitację Dawida Skrzypczaka.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: O tej porze czas na raport policyjny.
2: Noc na Podkarpaciu minęła bez poważniejszych zdarzeń, podobnie mija i dzisiejszy poranek. Policjanci pracują na miejscach niegroźnych kolizji. Na miejscu jednej z nich interweniują rzeszowscy funkcjonariusze. Przed godziną 8 na ulicy Hetmańskiej doszło do zderzenia Skody z Dacią, a kilkanaście minut wcześniej w Krzemienicy w powiecie łańcuckim dwóch Audi. W obu tych kolizjach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na Węgrzech cały czas działa polski lekarz, członek zespołu pomocy humanitarno-medycznej. W najbliższych dniach zapadną decyzje dotyczące terminu i sposobu transportu kolejnych 12-13 osób. Będzie to uzależnione przede wszystkim od ich stanu zdrowia. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalenia gruntów dla obrębu Binarowa. Scalenie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenów, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
1: Zgodnie z zawartą umową, wykonanie założeń do projektu scalenia gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada bieżącego roku. Mościckie Centrum Medyczne zaprasza na bezpłatne warsztaty dobrego oddechu dla osób zmagających się z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Odbędą się 25 sierpnia o godzinie 16 do 18. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Podczas spotkania uczestnicy poznają m.in. techniki pomagające zmniejszyć duszność, ułatwiające odkrztuszanie wydzieliny oraz poprawiające wentylację płuc. Będzie tak, że mowa o aktywności fizycznej, profilaktyce i codziennym radzeniu sobie z objawami choroby. Spotkanie będzie miało praktyczny charakter. Nie zabraknie ćwiczeń, wskazówek dotyczących radzenia sobie z dusznością podczas wysiłku oraz czasu na pytania i indywidualną rozmowę. Uczestnicy otrzymają również materiały edukacyjne, które pomogą wykorzystać zdobytą wiedzę w domu.
0: Reklama.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
4: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy Gazetę Krakowską, a tematy, które się pojawią, to między innymi tematy kryminalne i inwestycyjne. Więc zapraszam już za chwilę na wspólne kartkowanie.

0: Reklama.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
0: Reklama.
2: Czas już na zapowiadaną Gazetę Krakowską. Rozmowy na temat stałej obecności jednostki wojskowej w Brzesku nabierają konkretów. Jak powiedział Gazecie Krakowskiej burmistrz Tomasz Latocha, jedna formacja jest zainteresowana budynkiem po dawnej komendzie policji. Jako najbardziej prawdopodobne są Wojska Obrony Terytorialnej, które są po odpowiednich rozmowach i z tego, co mnie poinformowano WOT, bardzo chętnie zasiedliłby budynek starej komendy policji przy ulicy Szczepanowskiej. Od kilku dni cała Polska żyje tragedią na przyjęciu weselnym w wadowickim hotelu, gdzie doszło do bójki, po której zmarł 38-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego. Są nowe ustalenia w sprawie. Przypomnijmy, że na przyjęcie weselne wprosił się 38-latek, gość hotelowy, nie będący jednak gościem weselnym. Był bardzo agresywny. Mimo pierwszego wyproszenia z imprezy wrócił na nią. Był bardzo pobudzony. Doszło do bójki z udziałem gości weselnych. Interweniowała policja. Podczas obezwładnienia agresora nastąpiło u niego zatrzymanie krążenia. Policjanci zaczęli mu udzielać pomocy do przyjazdu medyków. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Piorun uderzył w drzewo, w którym po czasie rozwinął się pożar. To najbardziej prawdopodobna przyczyna nietypowej akcji gaśniczej w rejonie Polany Włosienica w Tatrzańskim Parku Narodowym. W stromym, zalesionym i trudno dostępnym terenie służby musiały sięgnąć po niekonwencjonalne metody. Do desantu strażaków wykorzystano śmigłowiec Topr, a woda i sprzęt dostarczane były na miejsce akcji za pomocą drona. To największe dofinansowanie przyznane w ostatnim rozdaniu środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w Małopolsce. W Gorlicach pod boiskiem przymiejskim zespole szkół nr 6 powstanie ukrycie kategorii U1 dla około 1000 osób. Obiekt będzie służył mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, a na co dzień ma pełnić funkcję garażu wielostanowiskowego.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Podkarpacie i Małopolska zaaplikowane w porannej prasowej pigułce przez Ewę Bukowiecką. Godzina szybko nam minęła, ale sporo ciekawych informacji popłynęło też na nasze antenie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce jesteśmy z wami na 101,9 i 95,2 FM. A co dzieje się w kraju i na świecie? O tym przekonamy się już w wiadomościach o 10. Łukasz Michtal, witam serdecznie i jeszcze przypominam, że do 11 cały czas poranek Trendy Start na antenie Trendy Radia trwa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał. Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
2: No, prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
2: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. 3 z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
1: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
4: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
1: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego.

0: odcinku Chabówka-Raba Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
1: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
0: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
2: Podkarpackie, a także małopolskie termometry w ciągu dnia pokażą nam do 24 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o opady deszczu, te też mogą dzisiaj pojawić się w regionie. Wiatr jest zachodni w porywach 50 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Ogólnie środa w regionie zapowiada się pod względem termiki ciepła i mokra, biometr niekorzystny, a w nocy temperatury spadną do 13 stopni Celsjusza.
3: Reklama.

0: Bóg 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
3: Dzień dobry wszystkim, po godzinie 10. Można powiedzieć, że to już taki last dance, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie programu. Środowy program przechodzi, no w zasadzie z poranka w przedpołudnie dla niektórych, a ja mam nadzieję, że pierwsze wyzwania dnia dzisiejszego już za wami. Pozdrawiamy wszystkich pracujących, będących w drodze i wypoczywających w naszych pięknych regionach. Przed nami jeszcze godzina od porannej zmiany, zatem muzyka, cenne wskazówki na przedpołudnie, no i też lekki styl na resztę dnia. Gramy z wami w Małopolsce i na Podkarpaciu. Łukasz Michtal, zaczynajmy tę ostatnią godzinę więc.

0: dzisiaj środa i w zasadzie centrum tygodnia. Dzisiaj też niektórzy myślą już o weekendzie z tego względu, że chociażby wakacyjne urlopy zakończyli już dawno i nawet o tych wypadach poza granicę naszego kraju zapomnieli. No a podkarpackie i małopolskie niebo dzisiaj zachmurzone, momentami gdzieś tam nam z tego nieba nawet krople deszczu spadają, więc u nas Sound of Legend i Heaven o tej porze jako trendy hit dnia.
1: To jest
2: Trendy Hit
1: dnia.
2: Trendy Hit dnia.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, krętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.

Trendy Start. Jesteśmy razem z wami w regionie. A teraz kilka słów o oszuście. Otóż nawet kilkaset osób mogło paść ofiarą internetowych oszustw, za którymi według jesielskich policjantów stoi 20-letni mieszkaniec Suwałk. Mężczyzna wysyłał fałszywe linki prowadzące do strony łudząco przypominającej znany portal ogłoszeniowy. Podejrzanego zatrzymano w połowie lipca. Tak przekazał właśnie informację Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Zatrzymanie 20-latka było wynikiem intensywnych czynności, które w związku z oszustwami prowadzili jesielscy policjanci we współpracy z zarządem w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 sierpnia 2026 roku, za wnioskiem o zorganizowanie referendum opowiedziało się 12 radnych. Decyzja ta zapadła jednogłośnie wśród głosujących przy nieobecności 8 radnych. Mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
2: Ruch i decyzja grupa 12 radnych, czyli 12 osób decyduje za wszystkich mieszkańców, na co przeznaczyć można powiedzieć 100 tysięcy. To nie jest tak jak w poprzednim referendum, gdzie zebrano 3 tysiące podpisów, czyli to mieszkańcy zbierali podpisy i to mieszkańcy uczestniczyli w tym referendum. Prawie 4 tysiące przyszło do tego referendum głosować. Tutaj oczywiście nie powstaje komitet, to jest grupa, tak jak już powiedziałem, 12 radnych decydująca o środkach, które trzeba przeznaczyć na ten cel. W okresie takim nietypowym dla Sanoka, ponieważ Sanok potrzebuje dzisiaj wielu działań pomocowych, w wielu obszarach, może nie miasto, bo miasto ma stabilizację finansową i też inwestycyjną, mając nawet program naprawczy, ale widzimy, co się dzieje w szpitalu, widzimy, co się dzieje w skansenie.
1: Radny Grzegorz Nogaj popiera wniosek o referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka.
3: Tutaj sprawę między panem burmistrzem a radnymi, Radę Miasta i mieszkańcami. Myślę, że tutaj mieszkańcy powinni zdecydować, co dalej w tej sytuacji. Myślę, że to jest jeden z takich słuszniejszych, najważniejszych głosowań w tej kadencji Rady Miasta i powinniśmy tutaj jakby iść w tą stronę, aby to referendum jednak zaistniało i było.
1: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podjęta uchwała zostanie przekazana organom nadzorczym w celu weryfikacji jej legalności.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Jaśliska realizuje renowację cennego kompleksu podziemi zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne przyrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
5: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
1: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenie pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę. Zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny, zadaszony taras. Od 17 sierpnia na ulicy Zagumnie w Tarnowie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Na odcinku od ulicy Klikowskiej do łącznika pomiędzy ulicą Klikowską i ulicą Zagumnie wprowadzono ruch jednokierunkowy. Ulica została również objęta strefą ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Na jednokierunkowym odcinku dopuszczony jest także kontraruch rowerowy. Kierowców prosi się o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Już 1 września dzieci powrócą do szkolnych ławek, dlatego w wielu domach trwają właśnie intensywne przygotowania do zakupów i kompletowanie niezbędnego wyposażenia. Podstawą udanego powrotu do edukacji jest dobrze dobrany, lekki plecak z usztywnianymi plecami oraz pojemny piórnik, w którym zagoszczą pióra, długopisy zmywalne, ołówki, gumka, temperówka i linijka. Mówi sprzedawczyni w jednym ze sklepów papierniczych w Krośnie.
6: Od tamtego roku taka modna jest kapibara i widzę, że dalej ten trend się trzyma. No i oczywiście jakieś pluszowe piórniki, no to też u mnie przynajmniej bardzo fajnie się sprzedają i widzę, że dzieciaki chętnie sięgają po takie rzeczy. No i oczywiście dziewczynki, więc jakieś różowe rzeczy, no to wiadomo, to zawsze było na topie i dalej jest, więc no wyszukują takie perełki, a ja tych perełek trochę mam. W ofercie mamy w zasadzie taką podstawę, gdzie w każdej szkole ogóle jakaś wyprawka jest już tak jak gdyby odgórnie narzucona, więc my od lat wiemy, co mniej więcej jest potrzebne, jakie firmy są wybierane przez szkoły. Wiadomo, polskie zeszyty, polskie piórniki, większość rzeczy staramy się mieć polskiego.
1: Kompletując szkolny zestaw, nie można zapomnieć o pakiecie zeszytów w kratkę i linię, dopasowanych do wieku ucznia, oraz o materiałach plastycznych, takich jak bloki rysunkowe, bloki techniczne, farby plakatowe, plastelina, klej w sztyfcie i bezpieczne nożyczki. Równie ważny jest odpowiedni strój na zajęcia wychowania fizycznego.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
7: Klasterama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.

Już dawno, moi drodzy, nie było w programie Trendy Start informacji o misiowych rozbojach. No a temat jednak, jak widać, nie ucichł, bo chociażby w nocy z niedzieli na poniedziałek w leśnictwie Podlesie w Starej Wsi pojawił się dość nietypowy i mocno spragniony słodkości gość. Otóż lokalny niedźwiedź uznał, że nocna pora to idealny moment na wizytę w pasiece. I to nie byle jakiej, bo należącej do samego leśniczego. Zamiast jednak grzecznie zapukać i poprosić o słoiczek, włochaty koneser zdemolował i poprzewracał ule. Jak widać, kiedy niedźwiedzia dopadnie nocny głód, zasady dobrego wychowania idą w las. I to dosłownie.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
1: Trendy Radio. To trendy, hity. Wszechczasu.

Powoli, moi drodzy, zbliżamy się do finiszu programu Trendy Start. Jeszcze jeden przebój ode mnie, czyli Time to Groove, odgrzany po latach przez formację Majestic, ale te dobre brzmienia niechaj niosą się na dalszą część środowego spotkania z nami. No a właśnie, skoro mowa już o muzyce, to po godzinie 11 na antenie Trendy program 90-60, tam Ania i Marcin też dzisiaj mają dla was mnóstwo dobrego humoru, dobrej energii, no i przede wszystkim fajnej muzyki, która nawiązuje do szalonych lat 90.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lada chwilę będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko. Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu, jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
1: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracając

0: Z meczu Gorgie zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporoski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
1: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
0: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami. To według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar. Dwie osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
2: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
0: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.

0: Na podkarpackim i małopolskim niebie przewaga zachmurzenia. Lokalnie mogą wystąpić opady deszczu. Natomiast jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie pokażą dzisiaj nam termometry 24 stopnie Celsjusza w dzień. W nocy natomiast 13 kresek. Wiatr w porywach 50 km na godzinę z zachodu. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny. Tak właśnie wygląda prognoza pogody. A ja już o tej porze mówię do usłyszenia wszystkim radiosłuchaczom. Łukasz Michnal, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę dobrego dnia.
1: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 90.
1: Dla was.
2: Hello.
1: Minęła godzina 11. Tak jak dawniej mówiło się, ale dawniej mówiło się, jak minęła godzina 19, no to wtedy była dobranocka, nie?
2: No ty do spania już.
1: A, no, na 11?
2: No w sumie no, tak, ty, ale słyszałam, że ty lubisz drzemki.
1: W środę mamy, moi drodzy, i program 90 godzinę. Teraz startuje na naszej antenie. Przygotowaliśmy szeroki wachlarz.
2: Oj, i to bardzo. Same
1: coś dobrego dla każdego,
2: super
1: tak.
2: Super hiciory.
1: Tak, coś dobrego dla każdego, więc zaczynamy, moi drodzy. Na początek pojawia się kawałek, no i ja... Coś tu myślę, coś
2: serio?
1: Tu kminie, co by tu wybrać.
2: Two brothers on the fourth floor.
1: I never alone. O, proszę, niech, nie, Dreams.
2: No to niech będzie Dreams.
1: Zagrajmy Dreams.
2: Idę na

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Słuchajcie, jest taka pani, która pod koniec lat 90. i początkiem 2000. stała się mega popularna. Na każdej okolicznościówce ten numer po prostu istniał. Mocniej, słabiej, średnio mocno, średnio słabo, ale wszyscy znali słowa i oczywiście bardzo do dzisiaj, bardzo ja osobiście dobrze to wspominam, Silver.
2: No o, tak, mowa o tym belgijskim duecie. Silver jest świetna i powiem ci szczerze, że tak jak porównywało się, wiesz, Sandrę z Sabriną,
1: to tutaj porównujemy.
2: Lasko Silver.
1: Oczywiście, że tak.
2: No nie?
1: Więc zagrajmy. Może jeśli nie znacie Why Worry, to na pewno znacie... To był ten drugi taki hit bardzo, bardzo popularny.
2: Ja chyba nawet wolę ten drugi.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.
1: Sweetbox.
2: Sweetbox. Piękny numer, choć ja lubię inny przebój Sweetboxa. Właśnie ten, który tutaj widzę. Everything
1: is gonna be alright.
2: No
1: tak.
2: I tak, ale no, tak, nic, tak. Obejdę się bez niego. Jeszcze w tym tygodniu postaramy się wymienić, słuchajcie, Sweetboxa na tą drugą propozycję.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Wakacje się mają dobrze, mają się też dobrze ferie, mają się też dobrze inne miesiące naszego roku, ale pod jednym warunkiem, że podczas tego miesiąca pojawi się ten słoneczny przebój, słoneczny hit, który powstał w 97 roku. Aleksja, ulalala, to były czasy wyjątkowe.
2: Tak, Summer is Crazy też. Tak. Ja kojarzę się z wakacjami.
1: Bardzo dużo osób zna ten numer i chyba słowa każde.
2: Ja znam.

0: Max. Get away.
1: No,
0: ja uwielbiam ten hit.
1: I
0: bardzo mi się podoba to, że dalej w klubach możemy go usłyszeć.
1: Ale wzięliśmy pod lupę szereg wielkich hitów te lat 90. No i wyszło, że ten właśnie dzisiejszy odcinek ma w swoich szeregach gościć właśnie Maxa. No i zagramy jak najbardziej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek w Zakliczynie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pieszej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Skoda, jadąc od strony Gromnika, wjechał na rondo w Zakliczynie. Podczas jego opuszczania w kierunku Tarnowa nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do jej potrącenia. Poszkodowana około 70-letnia kobieta doznała obrażeń wymagających hospitalizacji. Kierującym Skodą okazał się około 50-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego. Zarówno kierujący samochodem, jak i piesza byli trzeźwi. Władze powiatu jasielskiego podpisały umowę na przebudowę mostu na rzece Bednarka w miejscowości Radość wraz z rozbudową odcinka drogi. Zakres prac obejmie między innymi rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę w jego lokalizacji nowego mostu o konstrukcji płytowo-belkowej, wykonanie przyczółków mostu z pali żelbetowych, podbudów i nawierzchni jezdni oraz chodnika, a także oznakowanie i montaż barier ochronnych. Prace budowlane ruszą w najbliższych tygodniach. Z uwagi na zakres robót i konieczność częściowej rozbiórki starej struktury, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Wartość zadania to ponad 2 600 000 zł brutto przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości ponad 1 600 000. Mościckie Centrum Medyczne zaprasza na bezpłatne warsztaty dobrego oddechu dla osób zmagających się z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Odbędą się 25 sierpnia o godzinie 16 do 18. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Podczas spotkania uczestnicy poznają m.in. techniki pomagające zmniejszyć duszność, ułatwiające odkrztuszanie wydzieliny oraz poprawiające wentylację płuc. Będzie także mowa o aktywności fizycznej, profilaktyce i codziennym radzeniu sobie z objawami choroby. Spotkanie będzie miało praktyczny charakter. Nie zabraknie ćwiczeń, wskazówek dotyczących radzenia sobie z dusznością podczas wysiłku oraz czasu na pytania i indywidualną rozmowę. Uczestnicy otrzymają również materiały edukacyjne, które pomogą wykorzystać zdobytą wiedzę w domu. Już 5 września o godzinie 10 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy wspólnie przeczytają Dziady Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej. Dramat powstał w duchu narodowo-wyzwoleńczym po upadku Powstania Listopadowego i na zawsze wpisał się w kanon polskiej kultury. Do dzisiaj pozostając aktualnym poprzez symbolikę odwiecznej walki dobra ze złem. Mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
2: Od pierwszej edycji Narodowego Czytania Krośnieńska Biblioteka Publiczna organizuje w Krośnie to wydarzenie, zapraszając właśnie mieszkańców do wspólnego czytania. Każdy również, kto przyjdzie, będzie mógł otrzymać na przyniesionych książkach pamiątkową pieczęć przesłaną przez Kancelarię Prezydenta. Akcja Narodowego Czytania ma na celu popularyzację czytelnictwa i wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Cała akcja zaczęła się w 2012 roku, wtedy czytali ponad Tadeusza Adama Mickiewicza, a przez kolejne lata były to najbardziej znane utwory z kanonu literatury polskiej, jak m.in. Lalka, Quo Vadis, Moralność Pani Dulskiej, Balladyna Juliusza Słowackiego i wiele innych utworów.
1: Czytaniu towarzyszył będzie kiermasz książek używanych za symboliczną złotówkę.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
0: Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
12: Ulala, Eye of the Tiger.
13: A to już tak kultowo na 100%, nie?
12: Survivor.
13: Słuchajcie, wiecie, że ten amerykański zespół powstał w 1977 roku. No i oczywiście...
12: Oglądałeś?
13: Bardzo znamy.
12: Rocky trójkę?
13: A to ludzie.
12: Oglądałeś?
13: Wszystkie oglądałem.
12: Przyznaj,
13: i dalej
12: że chciałeś
13: bym
12: tak,
13: oglądał.
12: Tak
13: oczywiście, wyglądać. Że tak.
12: No każdy chyba facet chciał wtedy, no.
13: No chyba tak, chyba tak.
12: Chyba?
13: Choć ja bardziej preferowałem...
12: Wiem, Dolph Lundgren, wiem.
13: Nie, Arnold Schwarzenegger.
12: A no tak, no oczywiście. Tak. No też nice.

0: Strictly More i Let the Music Play. To
1: tak,
0: kolejny
1: Let the Music Play to ten numer, który tak brzmi,
0: ja
1: jeszcze lepiej
0: lubię,
1: się
0: bardzo
1: go słucha, przy nim się też tańczy. Słuchajcie,
0: no wszystko można.
1: Można wszystko, można też wysyłać do nas takie swoje hity, które pamiętacie sprzed lat, które są dla was ważne i które po prostu chcielibyście usłyszeć podczas 90 godziny. Nie trzeba się czaić, można napisać.
0: Piszcie śmiało.
1: I my postaramy się odsłuchać, jeśli dany kawałek będzie oczywiście sprosta naszym oczekiwaniom, w sensie takim, że to na pewno będzie z lat 90.
0: Tak,
1: i będzie eurodance,
0: power dance, możecie też podsyłać hity power dance'owe polskie, których no nie słyszycie na antenie i no myślicie czemu.

0: Reklama. Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4. Reklama.
1: Starplash, Endless Fantasy. Tak. Myślisz o czymś?
2: Tak, myślę często, a fantazja jest przeróżna. A jest taki kawałek, nie?
1: Fantazja jest przeróżna.
2: Coś tak. jak to leciało.
1: To. Bawić się, to jest coś dla dzieci.
2: No, to dla dzieci. No to dlatego pamiętam z lat dzieciństwa, moja droga.
1: Bo tak ty masz, tylko myślisz o tym, co to było.
2: Dobra, moi drodzy, gramy największe hity na 101,995 i 2FM. To Trend Radio, to największe hity lat 90. Teraz Endless Fantasy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Sonic Dream Collective i Love. Tak? No tego nie graliśmy chyba dawno temu. Tak, zazwyczaj
2: Za lasami był ten kawałek, ale to dawno, no naprawdę. Dwa lata temu chyba. Szwedzki zespół powstał, gdzie?
1: Absali.
2: Tak, czyli tworzyli go piosenkarka i autorka wszystkich tekstów, bez wyjątku. Wszystkich tekstów.
1: On też był współautorem, producent Anders w latach 94-97.
2: Nagrywali we własnym studio pod opieką, no i tutaj
1: Stefana Warnberga.
2: I dlatego takie hity właśnie są dzisiaj bardzo, ale to bardzo pożądane. No proszę bardzo, Sonic Dream Collective, fajny numer.
1: Miłosny.

0: Dzięki za dziś. To był program 90 na godzinę. No tak, wszystkich, Marcin, którzy mkną teraz przez miasto albo już skończyli pracę, bo są i tacy. Słuchajcie, napisał do nas na przykład teraz Bogdziu, że no, w zasadzie to już jest po pracy, może odpoczywać, słuchając 90 na godzinę, jeszcze coś przekąsi, no i drzemka po nocce.
1: O, no i to jest
0: ale
1: dobre.
0: Ale później idzie do 24H. Nie wiem, czy tak dobrze.
1: Oh my gosh.
0: Czym to ty robisz, chłopie? Jakieś służby chyba, nie?
1: Ojejcie. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia.
0: Tak, są i tacy, moi drodzy, którzy właśnie...
1: Weterani.
0: No, ale są też tacy, którzy się budzą na 90 godzinę.
1: No nie?
0: Jak na przykład pani Klaudia. Ona sobie odbija, słuchajcie, cały rok podczas wakacji.
1: No i to jest coś cudownego.
0: Budzi się przed godziną 11 i mówi, że ją budzi budzik nastawiony...
1: Budzi.
0: Tak. Na 90 na godzinę, czyli na godzinę...
1: I to się szanuje.
0: 11.
1: Pani Klaudio, fajnie. A dzięki. Ja zapraszam na pozdrowienia.
0: Za chwilę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską. Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w Podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
1: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
3: Posłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
4: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
3: Tak, ktoś weźmie to na raty.
5: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
4: Tłumy.
5: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
4: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
6: Nie posiadam aplikacji.
7: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
1: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi

0: Krzysztof Matusiak.
1: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby trzy kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
0: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.

0: Zapraszam na prognozę pogody. 26 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także w nocy. Odrobinę chłodniej, bo na termometrach 17 stopni. Jutro, upalnie. 32 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Z tym, że w temacie deszczu niewiele się zmieni, możemy spodziewać się także w regionie Podkarpacia i Małopolski burz. Śledźmy alerty pogodowe, miejmy to na uwadze. Piątek deszczowy, 21 na plusie, w nocy 16. Crazy tydzień, crazy.
1: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
0: Dzień dobry, środek tygodnia, a to oznacza tylko jedno, czyli moi drodzy, dwa dni do weekendu, i chyba z tego powodu się cieszymy, i cieszymy się też ze zmiany pogody. Narzekaliśmy na te upały, a teraz możemy trochę pochillować w tych, bardziej znośnych dla naszych organizmów stopni, że tak powiem. A już teraz zapraszam do udziału w programie Granie na żądanie, teraz to wy przejmujecie antenę. 7148 trendy.i to, co macie do przekazania. Lecimy.

swoją 3.18. Dziś obchodzi moja ukochana Zouza. Z tej okazji pragnę życzyć Ci dużo szczęścia, zdrowia, miłości do swego małpiszona, który składa Ci życzenia, prosząc, byś nie zapomniała o nim. Poproszę o piosenkę Zakochani Balelada. Kocham Cię, moja Zouzo. Ale Wy jesteście słodcy. No i jak dobrze pamiętam, no to Zouza ma na imię Alicja, także Alusia. Aka Zouza, dużo zdrowia dla Ciebie, uśmiechu, radości, miłości masz od groma z tego, co czytam. No i mam nadzieję, że razem spędzacie urodziny, no bo tak się kochacie, że chyba miło by było spędzić ten czas razem, ale wiadomo, jak to w życiu bywa. No nie zawsze da się być przy tej swojej drugiej połówce non-stop. Zouzo, życzymy całą redakcją jeszcze raz wszystkiego, co najpiękniejsze. I dzięki, że jesteście. Ballada Zakochani już teraz dla, no właśnie, 18 Zouzy.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
1: Pozdrowienia dla kochanej żony Natalii od Dawidka, by uśmiech nie znikał z twarzy. Sanach, no sorry, ale dobry utwór zagramy. Ja czekam na nowości od Sanach, uwielbiam Zuzę, no i mam nadzieję, że doczekamy się czegoś nowego. No i Natalka i Dawidzie, mam też no taką prośbę do was, żeby ten uśmiech jeszcze więcej gościł na waszych twarzach. Uśmiechajcie się jeszcze więcej. No właśnie, dobra, lecimy.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Pozdrowienia dla Romka pędzącego z magazynu z towarem. Ewelina Lisowska w stronę słońca. Romku, tylko tam uważaj na siebie, no. Wiadomo, robota musi być zrobiona, ale zdrowie też jest ważne, także pamiętaj, że trzeba dbać też o siebie w tym wszystkim. Już myślałam, że będzie oj wymasuj mnie Romanie, a tu proszę, Ewelina Lisowska z jednym z jej największych hiciorów.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd rejonowy w Miszkolcu zdecydował o zastosowaniu wobec kierowcy polskiego autokaru tymczasowego aresztu na okres 1 miesiąca. Kierowca nie był w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie pojazdu. Zasnął z powodu zmęczenia, w wyniku czego autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie, podała w oświadczeniu węgierska prokuratura. W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę z Małopolskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie dotyczącą wykonania założeń do projektu scalenia gruntów dla obrębu Binarowa. Scalenie gruntów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących uporządkowaniu rozdrobnionych działek, poprawie ich układu przestrzennego oraz zapewnieniu lepszego dostępu do gruntów rolnych. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne gospodarowanie terenów, usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej.
1: Zgodnie z zawartą umową, wykonanie założeń do projektu scalenia gruntów dla obrębu Binarowa ma zostać zrealizowane do 30 listopada bieżącego roku. Zabytkowy kościół w Besku przeszedł renowację. Wykonano całkowitą wymianę pokrycia dachowego. Równolegle przeprowadzono remont i konstrukcyjne wzmocnienie więźby dachowej, co zabezpieczyło obiekt przed czynnikami atmosferycznymi i poprawiło jego stabilność. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Bardzo nas cieszyło ukończenie tego projektu, a tym bardziej uzyskanie dofinansowania na realizację tych prac konserwatorskich. To tak naprawdę zwieńczenie wielu lat kolejnych prac przy tym najcenniejszym, wydaje się, u nas w gminie Zabytku. I na dzień dzisiejszy możemy, myślę, śmiało powiedzieć, że ten obiekt na kolejnych kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat jest na tyle już zabezpieczony, że nie będzie wymagał jakichś poważniejszych kolejnych prac.
1: W latach 2013-2022 etapami wzmacniano fundamenty, wymieniano podwaliny, odnawiano ławki oraz restaurowano XVIII-wieczne malowidła w prezbiterium.
0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: Pozdrawiam Mateusza, który jest czasem denerwujący, ale kto się lubi, ten się czubi. Buziaki dla ciebie od Uli. I will be missing you. No też na Isik zagramy. No i pozdrawiam w takim razie. Mati, nie denerwuj się, chociaż no ja też czasem jestem nerwusem. No kto nie jest?

0: Weekend Radio na wakacjach.
1: Kochanej żonie Dorocie w dniu urodzin dużo zdrowia życzy mąż Jurek. Pani Dorotko, dużo, dużo zdrówka dla pani, bo jest najważniejsze. Samych przyjemności w życiu, no i myślę, że ten dzień będzie mega, mega udany. Panie Jurku, proszę tam zadbać.

0: Reklama. Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy Radio.
2: Pozdrowienia dla Tomka i Gabrysia, którzy ciężko pracują na zewnątrz. Zagrajcie Byle było tak Krzysztofa Krawczyka. Ale teraz polecimy z cudownym szlagierem. Panowie, trzymam kciuki, dacie radę. Plus, no dzisiaj na szczęście aż takich upałów nie ma, także chyba lepiej się pracuje, co? Piszcie.

Wszystkiego najlepszego z okazji 20. rocznicy ślubu dla kochanego męża Marcina. Dziękuję Ci za te wspólne, spędzone lata. Życzę nam kolejnych pięknych razem. Kochająca żona Iwona, proszę o piosenkę Pauli od dziś. Ale romantiko, pamiętam ten utwór, no nawet do dzisiaj chyba tak jest, że na weselach tańczy się do niego, nie? Wolniaczki, tak zwane. No to gramy specjalnie dla Was i ja życzę jeszcze więcej przepięknych chwil razem. No i cała redakcja się dołącza do tych życzeń. Play!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Marleny Zesłupska od rezydenta Trendy Radia, Marcina Rogali. No Marcin przesłał tu kilka naprawdę fajnych hiciorów. No Marcinie, myślę, że Trans All Stars i Go będzie no takim strzałem w dziesiątkę. Marlenka, pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. No i lecimy z tym hitem. Marcin, pozdro.

Bye, bye, bye. Trzymajcie się, słyszymy się standardowo za kilka godzin, a tymczasem Fifi Waćkowski przejmuje antenę z pozytywną i dużą dawką humoru, także warto być z nami. Dobra, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
2: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
1: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
1: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy

0: Polacy są przestraszeni.
1: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
2: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopłapkę.
0: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga, znów się jest pustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno-Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
3: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
0: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
4: Dzisiaj całkiem przyjemny pogodowo dzień na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry w Sanoku i Krośnie pokazują 23, natomiast w Jaśle, Gorlicach czy Tarnowie do 24 stopni. Jutro będzie znowu bardzo ciepło, bo nawet do 28 kresek.
5: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i ACE na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
4: Druga zmiana w Trendy Radio. No i oczywiście popołudnie w środku tygodnia. Przed nami całe popołudnie pełne gorących trendy hitów. Na początek Jula i Nieśmiertelni. Za moment zajrzymy sobie do kalendarza.

Spoglądam sobie do kalendarza. 19 dzień sierpnia, kochani, to jest nasze święto. Moje, twoje, nasze po prostu. Jest dzień fotografii i fotografa. A wiadomo, w obecnych czasach to w kieszeni albo w ręku najczęściej mamy, można by powiedzieć, że profesjonalny sprzęt do robienia zdjęć, czyli po prostu smartfona. No i fotografujemy często, chociaż zwykle do tych zdjęć nie wracamy już nigdy. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
1: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kręcarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Słuchajcie, wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, kilkanaście minut temu. Dzisiaj mamy pewne święto, Dzień Fotografii i Fotografów, czyli nasze święto, bo każdy ma smartfona, który robi zdjęcia. No i wiadomo, jak kupujemy nowy telefon, patrzymy, żeby ten aparat był jak najlepszy. A później jak wyglądają nasze galerie? Licznik od prądu, licznik od wody, gazomierz, ale za to w jakiej dobrej jakości.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Władze powiatu jasielskiego podpisały umowę na przebudowę mostu na rzece Bednarka w miejscowości Radość wraz z rozbudową odcinka drogi. Zakres prac obejmie między innymi rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę w jego lokalizacji nowego mostu o konstrukcji płytowo-belkowej, wykonanie przyczółków mostu z pali żelbetowych, podbudów i nawierzchni jezdni oraz chodnika, a także oznakowanie i montaż barier ochronnych. Prace budowlane ruszą w najbliższych tygodniach. Z uwagi na zakres robót i konieczność częściowej rozbiórki starej struktury, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Wartość zadania to ponad 2 600 000 zł brutto przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości ponad 1 600 000. Gmina Jaśliska realizuje renowację cennego kompleksu podziemi zabytkowych komór piwnicznych zlokalizowanych pod budynkiem starej szkoły przy rynku. Inwestycja ta ma na celu ocalenie niszczejących struktur i włączenie ich do planowanej podziemnej trasy turystycznej. Podobnie jak inne przyrynkowe piwnice służyły do składowania win sprowadzanych z Węgier. Przed rozpoczęciem inwestycji budynek nad piwnicami służył głównie jako doraźny magazyn sprzętów użytkowych. Projekt rewitalizacji zakłada całkowitą odmianę tej przestrzeni pod kątem turystycznym i kulturalnym, mówi Beata Madej, wójt gminy Jaśliska.
2: Dzięki tej inwestycji piwnice te mogłyby się stać centrum kultury i tradycji. Stworzylibyśmy przestrzeń dla wystaw czasowych i interaktywnych. Te piwnice są takie surowe, dopiero będziemy szukać doposażenia. Będzie tam dosłownie można dotknąć poprzez te wystawy, tak naprawdę dotknąć tego dziedzictwa materialnego naszych przodków. Głównie tutaj chodzi o wybudowanie klatki schodowej i zapewnienie dostępu właśnie do tych piwnic pod tak zwaną starą szkołą.
1: Obiekt zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu wydzielone zostanie zaplecze sanitarne, magazynowe oraz rezerwowe pomieszczenie pod nowoczesną kotłownię. Sam nadziemny budynek starej szkoły również przejdzie metamorfozę. Zyska nowe pokrycie dachowe oraz charakterystyczny, zadaszony taras. W najbliższy weekend 21 do 23 sierpnia Krosno ponownie stanie się miejscem spotkania kultur, tradycji, smaków i muzyki Karpat. Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty zaprosi mieszkańców i gości do wspólnego odkrywania wielokulturowego dziedzictwa regionu. Wydarzenia odbywać się będą na Krośnieńskim Rynku i Starówce. Na uczestników czekają koncerty, regionalne smaki, rękodzieło oraz karpacki kiermasz, gdzie będzie można spotkać lokalnych i regionalnych twórców i poznać ich wyjątkowe wyroby. Nie zabraknie również okazji do poznania tradycji i historii pogranicza oraz spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze krośnieńskiej starówki. Karpackie klimaty to 3 dni pełne muzyki, tańca, tradycji i spotkań. Wydarzenie, które pozwala odkrywać kulturę Karpat wszystkimi zmysłami i spojrzeć na region z nowej perspektywy.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MTM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MTM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MTM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
3: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Uwaga, uwaga. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone mają nowe terytorium. Normalnie napisał w swoich mediach społecznościowych, przedstawił taką grafikę, że Stany Zjednoczone mają nowe terytorium, cieśninę Ormuz. Problem w tym, że za bardzo nie panują nad tą cieśniną, a i Iran nie wie, że stracił ją i chyba się z tym za bardzo nie zgadza. Ale to jest w ogóle świetny pomysł na biznes. No jeżeli tak to ma funkcjonować, to wystarczy, że spojrzymy na jakieś mieszkanie, napiszemy w mediach społecznościowych, że jest nasze i tyle, można się wprowadzać.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Widzę taki artykuł w internecie. Do Ziemi dotarł tajemniczy sygnał, astronomowie nie wiedzą, co go generuje. No i o co chodzi? Z kosmosu dociera sygnał, który przeczy dotychczasowym schematom. Powtarza się co 36 minut, jest stabilny i nagle znika. No jednego można być pewnym. To nie jest żadna inteligentna forma pozaziemskiego życia. Bo gdyby była inteligentna, to z nami by się raczej nie kontaktowała.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Idą zmiany w podatkach, klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
2: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
1: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w dwóch najbliższych latach. W urzędach tłumy, coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
3: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
4: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
5: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
4: Tak.
1: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
6: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
1: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Popołudnie w środku tygodnia na Podkarpaciu i w Małopolsce.

0: z umiarkowanym zachmurzeniem, delikatnym wiatrem i temperaturą na poziomie maksymalnie 24 stopni w cieniu. Tyle w okolicach Tarnowa, Gorlic czy Jasław. Krośnie czy Sanoku 23 kreski. Jutro nawet 28-29.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Reklama.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
0: To już po 14 popołudnie w Trendy Radio, popołudnie na Podkarpaciu i w Małopolsce mija w towarzystwie trendy hitów oczywiście. Takich, przy których nawet siedzenie w pracy robi się przyjemniejsze. Na początek tej godziny Natasza Hagen, Kesera.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość ekipy Kelly Family, jeden z najbardziej niezwykłych fenomenów muzyki, zwłaszcza lat 90. Rodzinny zespół, który przez lata mieszkał m.in. w autobusie i na Łodzi, zaczynał od ulicznego grania, zanim podbił największe hale koncertowe. Przed nami I Can't Help Myself z 1996 roku.

0: Reklama. Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
1: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.
2: Dzisiaj jest nasze święto, o tym już wspominałem. Dzień fotografa i fotografki, fotografii, no w ogóle robienia zdjęć. A każdy z nas cyka foty na potęgę za pomocą smartfona. To już nie te czasy, kiedy jechało się na wakacje i miało się jednorazowy aparat. 36 zdjęć na 2 tygodnie, a później szło się je wywołać. I co ciekawe, obecnie zdjęcia ze smartfonów coraz częściej wywołujemy, tak? Wynika ze wszystkich statystyk, po prostu drukujemy, wkładamy do albumu, bo wiadomo, można to później komuś pokazać. A w innym przypadku, no może być tak, że za ileś lat dziecko podejdzie do nas i powie: tata, ty pokaż swoje zdjęcia z dzieciństwa. Nie no, synek, nie pokażę ci, nie mam. Tydzień temu robiłem format.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Podróż po drogach naszego regionu rozpoczynamy w Krośnie. Spowolnienie na ulicy Pieszczackiej w kierunku miejsca piastowego oraz na ulicy Podkarpackiej. Utrudnienia spowodowane pracami drogowymi na ulicy Grodzkiej oraz w ciągu ulicy Bohaterów Westerplatte. Poza tym zwalniamy na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki oraz ulicy Legionów. Troszkę wolniej na Podwalu. Sanok zwalnia głównie przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Lipińskiego i ulicy Bony. W Jaśle wolniej na ulicach Lwowskiej, 17 stycznia Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Piłsudskiego i Metzgera. W Gorlicach zwalniamy na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, także na Parkowej i Kościuszki.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 5 osób ucierpiało w wyniku 2 niebezpiecznych wydarzeń drogowych, do których doszło we wtorek po godzinie 21 na drodze wojewódzkiej nr 984 w Lisiej Górze pod Tarnowem. Najpierw na ulicy Sucharskiego miał miejsce groźny wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia, gdzie 2 samochody osobowe zderzyły się z łosiem, co skończyło się hospitalizacją jednej osoby. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Tuż po godzinie 21.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Lisia Góra przy ulicy Sucharskiego, gdzie doszło do kolizji z udziałem 2 samochodów osobowych i łosia. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala, pozostałe 2 osoby nie wymagały hospitalizacji. Na miejscu pracowało 25 strażaków.
1: Zaledwie chwilę później i kilka kilometrów dalej na ulicy Mieleckiej doszło do kolejnego dramatycznego incydentu. W karambolu z udziałem aż 4 pojazdów rany odniosły kolejne 4 osoby, które również musiały zostać przewiezione przez ratowników do szpitala.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 21.40. Dotyczyło zdarzenia drogowego w miejscowości Lisia Góra na drodze wojewódzkiej nr 984. Po przybyciu na miejsce zastano 4 pojazdy, w tym 3 poza jezdnią. 2 osoby wymagały ewakuacji przez strażaków, w tym przy użyciu sprzętu hydraulicznego w celu uzyskania dostępu. Najciężej poszkodowany został zabrany przez zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Łącznie obrażeń wymagających hospitalizacji doznało 4 osoby.
1: Szczegółowe okoliczności i przyczyny tych zdarzeń bada obecnie policja.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: W nocy z 15 na 16 sierpnia na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wybuchł tragiczny pożar. Tuż przed godziną 1 pracownicy ochrony, zaalarmowani systemem przeciwpożarowym, zauważyli ogień wewnątrz 17-wiecznego drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Płomienie wydostawały się już na zewnątrz budynku. Ochrona natychmiast wezwała służby ratunkowe, choć w akcji gaśniczej brało udział ponad 20 zastępów straży pożarnej. Pokrytej gątem świątyni nie udało się uratować. Kościół wraz z cennym zabytkowym wyposażeniem spłonął doszczętnie. Ogień uszkodził również 2 sąsiednie obiekty drewniane kryte strzechą. Niebocko duże oraz Kołątaj. Na miejscu katastrofy pod nadzorem prokuratora biegły z zakresu pożarnictwa przeprowadził szczegółowe oględziny. 17 sierpnia prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia katastrofy. Ze względu na charakter sprawy postępowanie przejmie do dalszego prowadzenia prokuratura okręgowa w Krośnie. Mieszkańcy gminy Jasło mogą już korzystać z 2 nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw, które powstały w ramach projektu Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Jasło. W Kowalowach zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę potrójną, karuzelę tarczową oraz 2 bujaki, mówi Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło.
4: Tak w Kowalowach, jak i w Warzycach to są place zabaw o powierzchni ponad 160 metrów kwadratowych. W Warzycach ten plac zabaw funkcjonuje przy szkole podstawowej. Ten zakres prac obejmował przygotowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię i wyposażenie w te zestawy zabawowe. To były piaskownice, karuzele, zestawy sprawnościowe czy tablice edukacyjne.
1: Dodatkowo plac wyposażono w 2 ławki, natomiast w Warzycach przy szkole podstawowej plac zabaw został wyposażony w 2 zestawy zabawowe, 2 bujaki, zestaw sprawnościowy, tablicę do rysowania, tablicę edukacyjną typu zegar, 2 ławostoły, zestaw zabawowy typu autobus, a także tablicę regulaminową i koszt na śmieci.
5: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Klasztorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Moi drodzy, jakie są najrzadsze imiona w Polsce? Na przykład jest 17 pań, które mają na imię Princesa. 20 Szakir mamy w naszym kraju. Wśród panów jest 4 Szonów. Nie, że Sean, tylko pisane po polsku, przez szy, Szon. I szczerze, tak zupełnie szczerze, to mam nadzieję, że koledzy ze szkoły nie będą oglądać filmów Patryka Wegi.
1: Chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły Szon.
2: Szon? A co to jest Szon?
0: Kontynuujemy granie. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.

0: Moi drodzy, jakie są najrzadsze imiona w Polsce? Na przykład jest 17 pań, które mają na imię Princesa. 20 Szakir mamy w naszym kraju. Wśród panów jest 4 Szonów. Nie, że Sean, tylko pisane po polsku, przez szy.
1: Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber Stu z zarzutami. Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 24% podatku.
2: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
1: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi.

0: Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
1: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Popołudnie w naszym regionie bez opadów deszczu, z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą na poziomie 23 stopni w Sanoku i Krośnie, 24 w Jaśle, Gorlicach, Dębicy i Tarnowie. W nocy będzie to 14 kresek, jutro w trakcie dnia nawet miejscami 29, ale możliwe są burze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.

0: F-16. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: No i nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. Cały czas gramy trendy, brzmienie. Na początek tej godziny Antik, Dinata, Dinata. Za moment wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
2: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste, idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: czasem po drogach Twojego regionu.
1: Wiadomości drogowe rozpoczniemy od raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
2: Dzień na drogach naszego województwa mija spokojnie. Policjanci wzywani byli jedynie do niegroźnych zdarzeń. Około godziny 12.30 w Przemyślu na ulicy Lwowskiej doszło do kolizji Hyundai'a z ciężarowym Iveco. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a kierujący ciężarówką został ukarany mandatem karnym. Kilka minut po tym zdarzeniu doszło do niegroźnej kolizji w Brzostkowie na terenie powiatu jarosławskiego. Osobowy Peugeot zderzył się tam z Land Roverem. Także i w tym zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
1: Dziękujemy, mówił Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Jasła, dość duże korki na ulicy Piłsudskiego, Metzgera. Zwalniamy na 3 maja oraz ulicy Lwowskiej. Przez centrum miasta również jedziemy wolno. W Gorlicach noga z gazu na ulicach Kościuszki Parkowej, Legionów Mickiewicza, troszkę wolniej na ulicy Sienkiewicza oraz na wyjeździe w stronę Klęczan. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej. Zwolnimy na Podkarpackiej, a wyjeżdżając z miasta w kierunku miejsca piastowego na ulicy Bieszczadzkiej. Prace drogowe i związane z tym utrudnienia trwają na ulicy Grodzkiej i ulicy Burzaka. Pamiętajmy o zmianie organizacji ruchu w ciągu ulicy Bohaterów. Po dawnym rondzie jedziemy jak po zwykłym skrzyżowaniu, patrzmy na znaki pierwszeństwa. Jeszcze sprawdzimy sytuację w Sanoku. Utrudnienia miejscami na obwodnicy ulicy Rymanowskiej, Dymowskiego, troszkę wolniej na ulicy Bony.
0: Śpiesz się powoli. Z trendy radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do ZUS na Podkarpaciu wpłynęło już ponad 124 tysiące wniosków o wyprawkę szkolną. Kwota wypłaconych świadczeń sięga 50 milionów złotych. W ramach programu Dobry Start 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
2: Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadkach dzieci z niepełnosprawnością. Pieniędzy nie dostaną dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studenci. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policjalnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
1: 300 zł rodzice i opiekunowie dostają bez względu na to, ile zarabiają i jaką mają sytuację zawodową. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Galeria Sztuki Piekarska 2 w Gorlicach zaprasza na debiutancki wernisaż Małgorzaty Wszołek. Małgorzata Wszołek jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, gdzie kształci się w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Aktywnie działa również w kole naukowo-artystycznym prowadzonym przez magister Kamilę Kukle. Wychowanie w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych zaszczepiło w niej pasję, która stała się jej głównym medium ekspresji. W swojej twórczości autorka koncentruje się na portrecie oraz psychologii postaci, zgłębiając ludzkie emocje i relacje. Jej styl charakteryzuje się wyrazistymi kontrastami barwnymi oraz zniekształconymi formami inspirowanymi kubizmem. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 18. Ekspozycję będzie można oglądać do 11 października. 14 sierpnia w Zagórzu doszło do tragicznego wypadku podczas rodzinnej wizyty. Na 7-letnią dziewczynkę, która bawiła się w ogrodzie, runęła drewniana konstrukcja placu zabaw zbudowanego samodzielnie przez właściciela posesji. Mimo natychmiastowej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdowała się matka dziewczynki. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca tragedii i zabezpieczyli ciało do sekcji zwłok. 17 sierpnia prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ze względu na dobro śledztwa i rodziny ofiary szczegółowe informacje nie są obecnie udzielane.
0: Reklama.
4: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
4: Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Trwa lato, więc też sezon na lody. I uwaga, pojawiły się w naszym kraju nowe lody. Lody o smaku ziemniaka. Kosztują niemało, można je kupić tylko w wybranych lodziarniach, ale z drugiej strony w sumie sprytny plan. Jak sprzedać stare ziemniaki z lodówki za 4 razy więcej?

0: home.
1: Reklama. Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakup za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
1: Reklama. Okay.

W Trend Radio dziś przenosimy się do 19 sierpnia 1987 roku. Wtedy na szczycie brytyjskiej listy przebojów znajdował się sam on, Michael Jackson, z utworem I Just Can't Stop Loving You. Był to pierwszy singiel zapowiadający kultowy się później okazało album Bad, jeden z najważniejszych krążków w historii muzyki pop. Utwór utrzymał się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przez 2 tygodnie, a sam album kilka tygodni później rozpoczął marsz po rekordy sprzedaży na całym świecie. Michael Jackson i hit wakacji 1987.

0: Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
1: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tej największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32-procentowym.
0: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
2: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
0: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. A PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo, właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 12 do 14 stopni. Jutro w trakcie dnia nawet 29, tyle w Tarnowie i Gorlicach, 27 w Krośnie i Sanoku, 28 w Jaśle.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
1: Parę minut po 16:00, druga zmiana na 101.

9 oraz 95.2 FM. No i przed nami dwóch władców połączonych w jedno. Król Disco Polo, czyli Zenek Martyniuk oraz król Latino Skolim, do tego Ryder i będzie o miłości, a jakże.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach reklama.
1: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio, no i The Kelly Family. W połowie lat 90. byli prawdziwym fenomenem, szczególnie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Polsce. Co ciekawe, większość członków rodziny nie miała klasycznego muzycznego wykształcenia. Uczyli się grać i występować już w trasie koncertowej. Teraz kawałek Fall in Love with an Alien.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gwałtowna burza z porywistym wiatrem i ulewą, która przeszła nad regionem tarnowskim, doprowadziła do wielu zniszczeń i wymusiła liczne interwencje strażaków. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w miejscowości Kłysz w gminie Żabno, gdzie wichura zerwała 3 arkusze blachy z dachu domu jednorodzinnego. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: W związku z przejściem frontu burzowego interweniowaliśmy przy złamanych konarach i powalonych drzewach dwukrotnie w miejscowości Szynwałt oraz miejscowości Wałruda. Ponadto strażacy w godzinach nocnych wypompowywali wodę z zalanego wiaduktu przy ulicy Czerwonych Klonów w Tarnowie.
1: Z kolei w samym Tarnowie intensywne opady deszczu doprowadziły do podtopień i zalania przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Czerwonych Klonów.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach oraz bóle bioder i kolan. Czym powinien kierować się rodzic przy zakupie plecaka szkolnego, tłumaczy Jadwiga Wójtowicz, inspektor sanitarny w Gorlicach.
4: Zwracamy uwagę na to, żeby ta ścianka tylnia była usztywniona, żeby to nie był taki wór typowy, tylko jednak, żeby były tam odpowiednie przylegające takie sztywne elementy, które będą przylegać bezpośrednio do pleców. Żeby tutaj nie było też na przykład rozplanowania tych przegródek w plecaku tak, aby po jednej stronie była na przykład możliwość dopakowania więcej, czyli patrzymy, żeby przegródki były symetrycznie. Tornister powinien mieć te szelki też takie równe, szerokie przede wszystkim. Odpowiednio też, żeby one były miękkie, żeby była możliwość regulacji, czyli dostosowania też do wzrostu ucznia.
1: Zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Uczniowie szkoły podstawowej w Piotrówce już wkrótce zyskają zupełnie nową przestrzeń do rekreacji i bezpiecznej zabawy. Na terenie placówki oficjalnie rozpoczęły się prace związane z gruntowną modernizacją dotychczasowego placu zabaw. Głównym założeniem tej wyczekiwanej inwestycji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz stworzenie komfortowych warunków dla najmłodszych mieszkańców. Dotychczasowe, mocno wyeksploatowane elementy zostaną zastąpione nowoczesną technologią. W pierwszym etapie wykonawca zamontuje stare, zużyte płyty poliuretanowe i odpowiednio przygotuje oraz wyrówna podłoże. Łączny koszt realizacji tego zadania zamyka się w kwocie prawie 130 tysięcy złotych.
0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.

Wrocław ma krasnale, Tarnów ma maszkarony, a Krosno może mieć mozaiki. Trzy nowe mozaiki ozdobiły wybrane budynki w Krośnie, ale jest plan, żeby powstało ich więcej, łącznie z mapą ich rozmieszczenia w miejskiej przestrzeni. Dlaczego akurat mozaiki? No, nawiązuje to do szklanych tradycji miasta. Póki co pojawiła się lampa, ryba i balon. Pierwsza dekoracja to lampa naftowa i pojawiła się na murku przy schodach prowadzących do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Kolejna, druga, to szklana ryba, która jest przy kompleksie basenów miejskich, czyli przy Wojska Polskiego, natomiast balon pojawił się na budynku lotniska. Widzieliście już nowe mozaiki? Chcielibyście, żeby było ich więcej? Ja jestem wielkim fanem tego pomysłu. Teraz wracamy do grania. Oczywiście grania Trendy Brzmienia na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram. Reklama. Freestyle. Rock the microphone, freestyle.

kilka chwil do 17:00. Przed nami ekspres informacyjny, czyli wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia, cześć. No i pamiętajcie, że mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy znajdziecie na www.trendyradio.pl.

0: to jadę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę. Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans, będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych, 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
3: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad milion złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
2: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. Dwie mają wrócić do kraju w piątek, trzy kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
4: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
2: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Zaproponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
6: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
2: Teraz 5 par połączeń, które kursują

0: aktywna pod względem zawodowym. W piątek 21 stopni i dużo deszczu, natomiast w sobotę 22 podobnie. Stopnie i przelotne opady deszczu. W nocy moc 16. Całkiem przyzwoicie.
1: Nie tak źle, przyjemnie.
2: Reklama. Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
6: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
6: po 17. Po 17.
0: Tak, witamy serdecznie.
1: Cześć.
0: Moi drodzy, Juliana, Bolesława i Emilkę. Gorąco i serdecznie
1: pozdrawiamy imienników, no pewnie.
0: Pozdrowienia, dedykacje wracają. Też oczywiście wasze ulubione hity. I na początek słyszycie?
1: Jest,
0: to znaczy robi się rondo bokiem.
1: Słuchaj, nie Marcin, nie wiem. Ale za to znam łobuzy i topki.
0: A, no to już wszystko wyjaśnia. Więc oni śpiewali o czymś, co jest powszechnie też zauważalne, szczególnie nocami, ale nie polecamy tego. 4
1: po 17. Nie polecamy, mandaty.
0: Granie na żądanie.

i moi drodzy, łobuzy na antenie Trend Radia i topki, wyjątkowy hit, który zafascynował wielu, no właśnie, zwolenników muzyki Dicho.

Karina Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną żoneczkę Milenkę. Miłe słowa przekazuje Aleksander. Pozdrawiam również cały Trend Radio. I oczywiście dedykacja muzyczna. No to cóż tutaj mamy zagrać? A pojawi się za chwilę Susan Vega.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Reklama.

Silver na antenie Trend Radia. Znany, słuchajcie, motyw z naszych audycji. Turn the Tide. Teraz gorąca i serdeczna, ciepła i miła dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną Marysię. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła koleżanka. Z podziękowaniem oczywiście za dzisiejsze miłe słowa. Z okazji oczywiście twoich imienin, Emilka. Emilka, pozdrawiając bardzo gorąco, również zamawia ten wyjątkowy numer, który jeszcze słyszycie na naszej antenie. 7148 trendy. To, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. A u nas same największe i najfajniejsze przeboje. Coś z Eurodance'u. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Miłe słowa przekazuje Kacperek, prosto z Gorlic. Ta gorąca dedykacja i dla kumpli coś wyjątkowego, z którym jedzie teraz na nocną zmianę. Już wyjechał. No to chłopaki, będzie teraz miło i sympatycznie w kabinie, bowiem numer się rozgrzewa. Too Unlimited. Na pewno też znacie. Jeden z większych hitów, chyba największych nawet tej grupy. Never, never surrender.

Fajny numer, moi drodzy, naprawdę wyjątkowy. Tak trzymajcie, tak zamawiajcie. Teraz serdeczna i ciepła dedykacja z okazji imienin. Proszę uprzejmie, imieniny to moje ulubione właśnie zapowiedzi piosenek i w ogóle. Dla Juliana, który dzisiaj ma imieniny i urodziny, pozdrowienia przysyła rodzina z Jasła. Oczywiście dedykacja, twoja ulubiona grupa Baciary i podobno numer, który słuchasz bez końca i uwielbiasz go na okolicznościówkach. No to lecimy. Lazurowe spojrzenie. Wiecie to jakie, nie? Takie wymowne, eleganckie, szykowne.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 5 osób ucierpiało w wyniku 2 niebezpiecznych wydarzeń drogowych, do których doszło we wtorek po godzinie 21 na drodze wojewódzkiej nr 984 w Lisiej Górze pod Tarnowem. Najpierw na ulicy Sucharskiego miał miejsce groźny wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia, gdzie 2 samochody osobowe zderzyły się z łosiem, co skończyło się hospitalizacją jednej osoby. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
3: Tuż po godzinie 21.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Lisia Góra przy ulicy Sucharskiego, gdzie doszło do kolizji z udziałem 2 samochodów osobowych i łosia. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala, pozostałe 2 osoby nie wymagały hospitalizacji. Na miejscu pracowało 25 strażaków.
2: Zaledwie chwilę później i kilka kilometrów dalej na ulicy Mieleckiej doszło do kolejnego dramatycznego incydentu. W karambolu z udziałem aż 4 pojazdów rany odniosły kolejne 4 osoby, które również musiały zostać przewiezione przez ratowników do szpitala.
3: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 21.40. Dotyczyło zdarzenia drogowego w miejscowości Lisia Góra na drodze wojewódzkiej nr 984. Po przybyciu na miejsce zastano 4 pojazdy, w tym 3 poza jezdnią. 2 osoby wymagały ewakuacji przez strażaków, w tym przy użyciu sprzętu hydraulicznego w celu uzyskania dostępu. Najciężej poszkodowany został zabrany przez zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Łącznie obrażeń wymagających hospitalizacji doznało 4 osoby.
2: Szczegółowe okoliczności i przyczyny tych zdarzeń bada obecnie policja.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcają mieszkańców Krosna i okolicznych gmin do picia wody z kranu. Kampanii towarzyszy hasło Krośniczanka. Kampania promocyjna prowadzona w mediach społecznościowych ma zachęcić mieszkańców Krosna oraz okolicznych gmin, do których wodociągi krośnieńskie dostarczają wodę, do wybrania krośniczanki, czystej i zdrowej wody kranowej, jako podstawowego napoju gaszącego pragnienie, mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.
5: Ja rozumiem, że nie wszyscy są jakby zainteresowani takim rozwiązaniem, ale te aspekty my pokazujemy i chcemy mieszkańcom jakby uświadomić pewne plusy takiego rozwiązania, bo na pewno woda jest dostępna na bieżąco w kranach, więc to jest pierwszy plus, nie trzeba gdzieś tam jeździć, kupować, no to od razu przechodzimy do drugiego plusu. Nie trzeba płacić za tę wodę tyle, za ile wodę butelkowaną w sklepie.
2: Krośnieński Holding Komunalny uzyskał prawo ochronne Urzędu Patentowego RP na znak towarowy Krośniczanka – czysta i zdrowa woda kranowa w 2022 roku. 21 sierpnia o godzinie 17 w ramach cyklu Majsterkowanie mamy w genach generator nauki Gen w Jaśle zaprasza dzieci i młodzież na wyjątkowe warsztaty modelarskie, podczas których będą budować własne latawce. Warsztaty majsterkowania to doskonała okazja do eksperymentowania, rozwijania zdolności manualnych i sprawdzenia własnej kreatywności. Budowanie latawca wymaga planowania, dokładności i cierpliwości, a przede wszystkim daje ogromną satysfakcję, gdy własnoręcznie wykonana konstrukcja wzbije się w powietrze. Warsztaty odbędą się 21 sierpnia o godzinie 17 oraz 22 sierpnia o godzinie 10. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
6: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Lublin. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Słonecznych hitów nigdy nie za wiele, mimo iż wakacje dobiegają końca, no to takie przeboje, słuchajcie, zawsze miło usłyszeć, posłuchać, czy ciepło, czy zimno, czy woda, czy śnieg, nie? No właśnie, przed chwilą Garcia i Bamboleo, serdeczna dedykacja dla przepięknej, przekochanej, przeuroczej Matyldy. Gorące i serdeczne pozdrowienia Patryk przesłał z Krosna i oczywiście zadedykował to wyjątkowe nagranie. A teraz...

Basiu, dla ciebie. No Magic Band zagra. No i oczywiście słynny hit, który już trochę lat ma. Ja nie mogę. 5 lat? No leci czas, nieubłaganie. Na antenie Trend Radia, Serca 2. Doskonale znacie ten numer, bo przecież kiedyś graliśmy go tak mocno i tak często, że dzisiaj już chyba tak trochę nawet z nostalgią się do niego wraca, prawda? Za 18 minut, godzina 18, to wieczór z Trend Radiem, prywatka z Trend Radiem.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Hello. Marcin, jesteś?
2: Podsumowanie trendy listy,
1: tak,
2: jak najbardziej.
1: Zapraszamy.
2: Już startuje.
1: Pilot, Ina i Wiz Away. No niestety, ale żegnamy się z tym letniaczkiem. Nie wiem, czy to przez to, że już tak naprawdę środek wakacji. No mam nadzieję, że nie.
2: Poza środkiem wakacji.
1: No już poza. No nieśmieszne, straszne, Marcin.
2: Straszne,
1: no
2: tak, straszne.
1: Za to dwie
2: nie
1: propozycje.
2: Nie myślimy o tym w ogóle. Niektórzy wybierają
1: ja
2: się
1: myślę.
2: Dopiero na wakacje. Niektórzy myślą dopiero o wakacjach. Niektórzy dopiero wyrobili się, że mogą pójść na wakacje albo pojechać na wakacje.
1: Ty, ja nie wiedziałam, że
2: a
1: tak
2: potrafisz. A niektórzy chcą też wracać do szkoły, wracać do pracy.
1: Kto chce wracać do szkoły?
2: No, uczniowie.
1: To Marcin, to ja nie znam żadnego, który chciałby. Ty byś chciał?
2: Ale przecież zawsze jak kończyły się wakacje, to mówiłaś, ja bym już poszła.
1: No co, chyba ciekawe.
2: Siedzę. Kompletnie bez sensu.
1: Oj nie, gdybym teraz miała pójść do szkoły, to chyba byłabym załamana.
2: A nie mów, szkoła
1: ty
2: była
1: byś
2: fajna.
1: Poszedł, nie?
2: Oczywiście, że tak, to
1: no
2: do pierwszej
1: pewnie.
2: Klasy.
1: No pewnie, cały czas.
2: Tornistrem.
1: No, który waży więcej niż uczeń.
2: No pewnie, że tak.
1: Standard. Za to dwie propozycje.
2: Nie, schodzi na propozycję. Propozycja jest taka, że nie odwołujemy w ogóle wakacji,
1: nie odwołujemy wakacji.
2: To jest propozycja, nie?
1: To ja się zgadzam z tobą, 100%.
2: Ktoś włączył radioodbiorniki, to dla wszystkich zorientowanych zawsze Ania pojawia się między 17.30 a 18.00, bo u nas po godzinie 19.00 taki program Trendlista, która zrzesza najfajniejsze, najgorętsze przeboje ówczesne,
1: które
2: nowoczesne,
1: też możecie
2: bardzo
1: proponować
2: świeże,
1: do
2: tak?
1: programu.
2: I teraz podsumowanie wczorajszych wylotów, propozycji i pierwszej piątki.
1: Tak, Ina Wiz Away w wylocie, jak już wspomnieliśmy, natomiast propozycja pierwsza Eli Oaks i Reasons. Eli Oaks powraca do nas jak bumerang, a to przez to, że on ogólnie tworzy w tym wakacyjnym czasie, to też jest bardzo ciekawe, że zazwyczaj zimą no, ma taki przestój, no i nagle jest czerwiec i pojawia się z najnowszymi hitami. Mayo Mai, Criss Cross, Amsterdam, Willie William też powracają do eteru, no jest to dosyć ciekawa propozycja, też dla miłośników, no trochę takich szybszych, ciekawszych brzmień.
2: A na wakacjach takich nigdy nie za wiele, nie?
1: No nigdy,
2: dokładnie,
1: nigdy.
2: Dokładnie, więc zagramy na pewno na naszej antenie.
1: No pewnie.
2: W innej wersji, w starszej wersji.
1: No i nawet wiem, w której zagrasz.
2: Dokładnie tak, kolejna piątka już
1: piątka,
2: teraz.
1: Piątka, Peggy Gou i Woman. Pamiętasz? It Goes Like na.
2: Bam, bam. Dokładnie znam.
1: No, to było coś.
2: Tak, Let's Go i Rise. To jest ten numer, moja ulubienica w ogóle, wiesz.
1: Wiem.
2: No tak. Ariana Grande. Nie
1: hate
2: zmieniła się nic.
1: Nie zmieniła się nic.
2: I nic, kompletnie nic. Tak jak wyglądała, tak wygląda. Ta dziewczyna w ogóle jest po prostu mega. Kolejne przeboje z
1: Alexandra Stan.
2: Stan
1: i Baila Morena już nie na pierwszym, a na miejscu drugim, ale waszym numerem jeden jest Axwell, Whatever Turns You On.
2: Tak, jak najbardziej zagramy, ale przypomnijmy też taki fajny przebój sprzed lat.
1: Nice!
2: To Aqua, My of My.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sprawdzamy, kto i ile skorzysta na proponowanych zmianach podatkowych. Polacy szturmują urzędy, by zastrzec swoje PESEL-e. Popularne imiona nadawane dzieciom. Mamy najnowsze statystyki. Na podium niewiele zmian. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzysta ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
2: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł, co w przeliczeniu na miesiąc oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
1: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się 2 śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w sanockim skansenie instytucja otrzyma wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszają.

Wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystykami Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu danegov.pl.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. A 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie i napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkosztamowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monako zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu za obalenie testu antydopingowego. Pogba w poprzednim sezonie w barwach tego klubu rozegrał tylko 6 meczów i zaledwie raz wybiegł na boisko w wyjściowym składzie. Pogba od 2013 roku rozegrał w reprezentacji Francji 91 meczów i zdobył 11 bramek. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. 7-krotna triumfatorka rozgrywek wielkosztemowych może wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów w Nowym Jorku tym razem spotkała się jednak z krytyką ekspertów. O czym więcej Błażej Kulesza.
2: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
3: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem.
2: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
3: No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Biologia jest nieubłagana.
2: To jednak jej organizatorzy US Open jako dwukrotnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza.
4: I cóż w pogodzie? No w pogodzie całkiem sobie tutaj powiem pozytywnie, dlatego że 17 kresek tej nocy, możliwe też przelotne opady deszczu, ale tylko przelotne. Natomiast jutro temperatura wraca do tych takich wakacyjnych, słuchajcie. Naprawdę, 32 stopnie prognozuje się, więc będzie cieplej. Wiatr zachodni 25 w porywach do 50, ale uwaga, w regionie Podkarpacia i Małopolski mogą występować przelotne i duże też, w dużym natężeniu burze. W piątek 21 stopni i przelotne opady deszczu też mogą pojawiać się w zasadzie przez cały dzień. W sobotę 22 i też deszczowo. Tak więc do końca tygodnia raczej możemy spodziewać się, no właśnie, takiej pogody w kratkę.
5: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17. Po 17.
4: Kolejna godzina hitów, a u nas na antenie Trend Radia. Kawałek naprawdę wyjątkowy. Powraca Agnieszka prosto z Sanoka z tym wyjątkowym przebojem dla wszystkich. JK. Kawałek to po prostu go on.

Naprawdę wyjątkowy hit. Fajnie wrócić do JK, przecież to są przeboje naprawdę wyjątkowe. Pozdrawiamy Agnieszkę bardzo gorąco. A teraz specjalna dedykacja dla Piotrusia, z którym rozstałam się dokładnie 5 lat temu. Pozdrowienia przesyła Sylwia. I chciałabym zadedykować ten kawałek, bo jedziemy razem teraz samochodem. Proszę bardzo. A, no takie wspomnienie. A może się zejdziecie? Cicho myślę. W zasadzie to głośno pomyślałem. Koleżanka ma rację. No za głośno.

0: pojawia się, moi drodzy. Kolejna dedykacja i SMS w naszej skrzynce. Cóż tutaj mamy z okazji urodzin dla bratowej Ewy. Zagrajcie piosenkę Adama Chroli, tego co najlepsze od szwagra Jerzego. Jerzy pozdrawia i zamawia.
1: Snow.

Piękne przeboje, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Oczywiście znany hit, kawałek Let the Beat Go On. Serdeczna i gorąca dedykacja. Maciek, dla ciebie serdeczne pozdrowienia płyną do Zagórza. A gorące miłe słowa przekazuje z Rymanowa Asia. Była wraz oczywiście z fajną piosenką, którą z miłą chęcią, wierzcie mi, gram teraz. Dla Katarzyny z Pilzna, która dzisiaj obchodzi swoje imieniny, gorącej urodziny, przepraszam, gorącej, serdeczne pozdrowienia przesyła Mateusz, a te pozdrowienia prosto z Lisiej Góry. Z Dąbrowy Tarnowskiej jeszcze mamy gorące i serdeczne pozdrowienia dla Eli, a miłe słowa przekazuje Aneta z Jasła. Dziękuję za twój pobyt tutaj u nas na Jasiojczyźnie i gorące i serdeczne pozdrowienia również dla twojego brata Zbycha. Dla mojej kochanej, ukochanej dziewczyny Emilki gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Szymek z Gorlic i bardzo prosi o zagranie piosenki. O, dawno tego kawałka nie było, proszę bardzo. A teraz zagramy z innej beczki. 8 lat temu. Aj, Akon, Beautiful. Za 3 minuty informacje regionalne. Gorąco i serdecznie zapraszam również na trendradio.pl, również na naszego fanpage'a. Imprezy na weekendzie. Wszystko, słuchajcie, jest na naszej stronie internetowej. Tam są plakaty, można podglądnąć, gdzie w tym tygodniu można uderzyć. Na przykład z dzieciakami, co ważne. Zapraszam bardzo gorąco. Trendradio.pl. A już taki numer. Niektórzy doskonale znają i go zamawiają, a proszę bardzo, dzisiaj się udało.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamierza pomóc w odbudowie spalonego kościoła rzymskokatolickiego z Bączala Dolnego z 1667 roku w Sanockim Skansenie lub w pozyskaniu podobnego obiektu. Taką informację przekazał dziś Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Decyzja została podjęta podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu. Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
2: Zebrał się zarząd województwa podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu środków i o wsparciu pana dyrektora w działaniach odnośnie pozyskania kościoła, podobnego kościoła, wiadomo, to już nie będzie taki sam, lub odrestaurowania czy odbudowy tego zabytku od podstaw. Jaką wybierzemy drogę, jeszcze nie wiemy. W tej chwili będziemy poszukiwali, myślę, że to będzie zadanie pana dyrektora, poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw.
1: Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny pierwszej w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
3: Niestety spotykamy się w sytuacji, która zmieniła zupełnie historię tego miejsca, bo znajdujemy się przy zgliszczach kościoła. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i ze wszystkimi służbami, ze strażą pożarną, z policją, z prokuraturą. Jest to tragedia nasza, muzealna. Jest to tragedia, która już pozostanie na zawsze zapisana w historii muzeum, ale muzeum musi też patrzeć do przodu. Chcę przekazać informację, że w dniu jutrzejszym muzeum będzie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście będzie wyłączona ta część najbliżej tutaj miejsca, gdzie wystąpił pożar. Natomiast wszystkie ekspozycje inne, między innymi wystawa ikony karpackiej, dwór ze Święcan, rynek galicyjski, pozostałe sektory będą od dnia jutrzejszego normalnie funkcjonowały.
1: Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Sanoku. Skansen od jutra wznawia działalność.
4: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej z dala od domów to z oczywistych względów niezwykle ważna kwestia. Autokar, którym będą się przemieszczać podczas wyjazdu, musi charakteryzować się pełną sprawnością. Policja przypomina, że rodzice mają możliwość zgłosić autokar do kontroli przed wyjazdem pociechy, mówi Jacek Bator, rzecznik prasowy dębickiej policji.
5: Tutaj muszę zaapelować oczywiście do osób, które zajmują się, że tak powiem, przygotowaniem transportu i podróży dla wyjeżdżających, że nie róbmy tego dzień wcześniej, tylko informujmy kilka dni co najmniej wcześniej, bo policjanci są też obłożeni, że tak powiem, tymi kontrolami. Policjanci muszą być rozdysponowani tak, żeby to płynnie te kontrole się odbywały i żeby to nie trwało bardzo długo, bo kilka autokarów nagle się nałoży. Kontrola autokaru nie trwa kilka minut, tylko dużo więcej, więc żeby to miało po prostu płynność i nie było uciążliwe dla samych podróżujących, informujemy o tym odpowiednio wcześniej.
1: Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, a także to, jak długo prowadził pojazd. Kontrola pojazdu trwa kilkanaście minut. Służby sprawdzają poprawność dokumentów, sprawność działania hamulców, układu kierowniczego, stan ogumienia oraz światła. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Izabelą Janiszewską, cenioną pisarką, dziennikarką i scenarzystką, której mroczne kryminały oraz thrillery psychologiczne regularnie podbijają polski rynek wydawniczy. Izabela Janiszewska przez lata pracowała w prasie i telewizji. Doświadczenie reporterskie, tworzenie scenariuszy oraz przeprowadzanie wywiadów z powodzeniem przekłada na język literatury. Jest autorką bestsellerowych thrillerów oraz popularnej trylogii kryminalnej z komisarzem Brunonem Wilczyńskim i Larysą Luboń. W maju 2026 roku premierę miała jej najnowsza powieść pod tytułem Zamknięte w lodzie. Spotkanie odbędzie się 3 września o godzinie 17. Wyjątkowe koncerty, perły architektury z listy UNESCO i magiczna atmosfera końca wakacji. W dniach 26 do 30 sierpnia Beskid Niski i Beskid Sądecki staną się sceną niezwykłego wydarzenia. Organizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną festiwal od lat udowadnia, że zabytkowe, drewniane świątynie i malownicza natura tworzą idealną przestrzeń dla sztuki najwyższej próby. Koncerty odbędą się w Kwiatoniu, w Wysowej Zdroju, Łosiach Synkowej i Wierchomli Wielkiej. Koncertom towarzyszyć będą prezentacje potraw kół gospodyń wiejskich, warsztaty rękodzieła oraz degustacje ziół i wód mineralnych.
4: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17.

proszę bardzo. Mirage i Yoko, ja chyba śnię. Taki numer pojawił się całkiem niedawno. To bardzo świeża produkcja właśnie tej wyjątkowej, tego wyjątkowego duetu. A to jest serdeczna i ciepła dedykacja dla Paulinki. Serdeczne pozdrowienia, Daniel Przesoł. Fun Factory, Self Control. No właśnie, mamy kontrolę nad tym, jak najbardziej. Że pozdrawiamy teraz, prawda? Gorąca i serdeczna dedykacja dla Władysława, a miłe słowa przekazuje Urszula prosto z Gamratu i dedykuje dla ciebie twoją ulubioną piosenkę w Trendy Radio.

Bass Hunter pojawia się na naszej antenie w ten wyjątkowy dzień. Tak pisze, no właśnie, kto tak pisze? Wiecie, kto tak pisze, Bolesław, bo ma dzisiaj imieniny. Co prawda nie zaprosił jeszcze nikogo znajomego. Na razie jego pozdrawiają, na przykład Wanda, ale już szykuje się coś na sobotę. Pozdrawiam bardzo gorąco was wszystkich, a przede wszystkim swoich najlepszych i najbliższych kumpli z roboty. Prosto z Krosna te gorące i serdeczne. Dla was też, chłopaki, wyjątkowa dedykacja. On zapowiadał, że te pozdrowienia dzisiaj się pojawią mniej więcej w okolicach 19. Nadszedł czas właśnie teraz, że wypełnia tę obietnicę. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie Bolesława. Wszystkiego dobrego dla ciebie i wszystkiego naj.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Klasa średnia ma zaoszczędzić finansowo na zmianach podatkowych. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Koniec z noszeniem burek w miejscach publicznych. Portugalia wyznaczyła wysokie kary. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ulżyć finansowo klasie średniej to plan rządu i propozycja w zmianach wysokości progu podatkowego. Chodzi o przedstawioną dziś przez premiera i ministra finansów propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24% stawkę VAT, a zarabiający ponad 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe dwa lata premier wyklucza obiecanie przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej, co tak tłumaczy europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman.
3: Biorąc pod uwagę złożoność budżetu, także wydatki w sferze socjalnej, które mamy przecież niemałe, to wszystko powoduje, że dzisiaj kwota wolna od podatku jest trudna do zrealizowania, aczkolwiek na pewno nikt z tego postulatu po stronie koalicji rządzącej całkowicie nie rezygnuje.
2: Koalicja jeszcze przed wyborami obiecywała podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, czyli kwoty, od której nie płaci się podatku PIT. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani są Polakami, przekonuje prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk.
4: Mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
2: Wniosek, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej. Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną, a nie mieli paszportu, muszą to zgłosić. Czasu pozostało im mało, bo tylko do końca sierpnia. Chodzi o osoby, w tym dzieci, które dotarły do Polski jedynie z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy, mówi Warwara Wasylenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie.
5: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakieś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
2: W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które nie dopełnią formalności do końca sierpnia, stracą status uchodźcy. Status, który sporo ułatwia m.in. w kontekście podejmowania pracy w Polsce. Zakładanie burki i nikabu w miejscach publicznych będzie zakazane w Portugalii. Prezydent tego kraju właśnie podpisał ustawę zakazującą ich noszenia. W uzasadnieniu wyjaśnił, że nowe prawo służy zwiększeniu bezpieczeństwa oraz walce z dyskryminacją płciową. Zgodnie z nowym prawem noszenie przez muzułmańskie kobiety nakrycia twarzy będzie w Portugalii karane grzywną w wysokości do 750 euro w przypadku założenia burki lub nikabu na skutek zaniedbania, a także do 3000 euro w sytuacji umyślnego działania.

0: walka o jak najwyższy ranking UEFA. Błażej Kulesza.
1: Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole padły za to w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem Stavanger. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Te starcia miały duże znaczenie w rankingu UEFA i wyścigu Polski o czołową dziesiątkę. Ta bowiem ma premiowane bezpośrednim awansem miejsce do Ligi Mistrzów. Na razie Polska zajmuje 10 miejsce. Dziś kolejne 4 spotkania, a wśród nich m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława.
0: A mówił o tym Błażej Kulesza.
2: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 17 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, termika ciepła i mokra, a biometr niekorzystny. Jutro upalnie, bo 32 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują opady deszczu i burze w regionie Podkarpacia i Małopolski. Miejmy to na uwadze. Piątek stricte deszczowy, 21 stopni, w nocy tylko 16.
3: Reklama.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Reklama. A teraz

Ewy z Zagórzan, gorące i serdeczne pozdrowienia od Patryka. Mamy też pozdrowienia dla całej rodzinki z Kołaczyc. Bawimy się po weselu już trzeci dzień. Proszę o piosenkę Weselny Pyton. Oliwia pozdrawia bardzo gorąco. Kolejna dedykacja dla Natalki z Tarnowa. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Chado Man i jakiś fajny kawałek, może z filmu Uwierz w ducha. Zagracie? No pewnie, że jeszcze się bardzo postaramy. A już teraz pozdrowienia Oliwka dla ciebie. Oczywiście Sławomir pojawia się na naszej antenie. Weselny Pyton w 2020 był to taki hit, że wow.

Weselny pyton na antenie Trend Radia. Takie hity tylko u nas na 101.995.2 FM. Teraz... Wow, DJ Bobo pojawia się na naszej antenie i serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam Lilkę, albo Litkę. Gorące i miłe słowa przekazuję. No właśnie, pojawia się tutaj Marcin, prosto z Sanoka.

0: Tak, moi drodzy, to Sławomir na antenie Trend Radia. Ja dziękuję, pozdrawiam gorąco i słyszymy się jutro o stałej porze, czyli w 90 na godzinę. A tymczasem Trendlista startuje właśnie teraz.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.
2: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.ka i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
3: Ale ten czas leci. Jak zerknęłam w kalendarz, to nasunęło mi się jedno na myśl. No nie, zaraz będzie jesień i jakoś mnie to nie cieszy. Chociaż wiadomo, no są uroki, jak ta jesień jest taka ciepła, złocista, przyjemna. No, niżeli mega, mega deszczowa i zimna i ten wiatr, dobra, nie chcę o tym jeszcze myśleć, ale dziubasy, no sierpień powoli dobiega końca. Ja zapraszam na 2606 notowanie programu Trendylista. Od wylotu standardowo Zalia, tylko kochaj mnie. Po raz ostatni.
4: Wyloty.
5: W dół.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Aj, ale to wybrzmiało. Zalia i Tylko kochaj mnie. Piękny utwór. Uważam, że to będzie prawdziwym hitem za jakiś czas na weselichach jako piosenka pierwszego tańca. Dobra, lecimy do propozycji. Pierwsza mega mocna. Jeżeli mam tu fanów Depeche Mode, to na pewno ten remix Armina Van Burena przypadnie wam do gustu. Here in my arms, enjoy the silence. No posłuchajcie.
2: Propozycje.

0: Here in my arms przed chwilą na naszej antenie to Armin van Buuren. Propozycja druga powraca do nas lubiany przez was boys band December 10, Us Against the World. No panowie sobie bardzo dobrze radzą, jeżeli chodzi o tą karierę muzyczną, co delikatnie mnie zdziwiło, bo zazwyczaj te boys bandy koreańskie wiodą taki prym, a tu proszę, przebijają się i to ładnie. No to lecimy, zobaczymy co wybierzecie. Zaraz przypomnę w jaki sposób można oczywiście głosować.
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do ZUS na Podkarpaciu wpłynęło już ponad 124 tysiące wniosków o wyprawkę szkolną. Kwota wypłaconych świadczeń sięga 50 milionów złotych. W ramach programu Dobry Start 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to zakład wypłaci pieniądze do 30 września, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
2: Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadkach dzieci z niepełnosprawnością. Pieniądze nie dostaną dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani studenci. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
1: 300 zł rodzice i opiekunowie dostają bez względu na to, ile zarabiają i jaką mają sytuację zawodową. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Galeria Sztuki Piekarska 2 w Gorlicach zaprasza na debiutancki wernisaż Małgorzaty Wszołek. Małgorzata Wszołek jest studentką grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, gdzie kształci się w pracowni malarstwa doktora habilitowanego Przemysława Pokrywki. Aktywnie działa również w kole naukowo-artystycznym prowadzonym przez magister Kamilę Kukle. Wychowanie w rodzinie o bogatych tradycjach artystycznych zaszczepiło w niej pasję, która stała się jej głównym medium ekspresji. W swojej twórczości autorka koncentruje się na portrecie oraz psychologii postaci, zgłębiając ludzkie emocje i relacje. Jej styl charakteryzuje się wyrazistymi kontrastami barwnymi oraz zniekształconymi formami inspirowanymi kubizmem. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 27 sierpnia o godzinie 18. Ekspozycję będzie można oglądać do 11 października. 14 sierpnia w Zagórzu doszło do tragicznego wypadku podczas rodzinnej wizyty. Na 7-letnią dziewczynkę, która bawiła się w ogrodzie, runęła drewniana konstrukcja placu zabaw zbudowanego samodzielnie przez właściciela posesji. Mimo natychmiastowej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. W pobliżu miejsca zdarzenia znajdowała się matka dziewczynki. Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca tragedii i zabezpieczyli ciało do sekcji zwłok. 17 sierpnia prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ze względu na dobro śledztwa i rodziny ofiary szczegółowe informacje nie są obecnie udzielane.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już można klikać bezpłatnie. Na 20. nowość Lavinia, Eli Oaks i Reasons. No, Eli Oaksa bardzo lubicie, ponieważ już na 19. Steve Aoki w kolabo z tym samym DJ-em z hitem Gravity z 20. A na 18. Dub Dogs i How Does It Feel z 19. 20.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Słodziaki, pamiętajcie, że możecie podsyłać oczywiście propozycje do programu Trendy Lista. Jedynie trzeba pamiętać o tym i mieć to na względzie, że te hity muszą być nowe. Ale czekam też na remiksy tych starszych wydań, bo takowe też biorę pod uwagę, no i żeby były w miarę cenzuralne. Dobra. Please. A na 17, bo już jesteśmy na tej lokacie, co by nie przedłużać, Baby Close Temptations z 18-16, Hania Kuzimowicz, Keira Szkoda, na to US z 17, a na 15 Subfocus Elevate w remiksie DJ-a Aloka, pnie się ładnie, o lokatę wyżej.
0: 17.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Komar tygrysi zadomowił się w europejskim kraju. Dotychczas widywany był rzadko. Agnieszka Trojanowska-Bis. Iga Świątek odzyskała doskonałą formę. Obecnie notuje najlepsze występy w sezonie. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Perry 6-3, 6-3. Polka na turniej w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. W Cincinnati Świątek broni tytuł sprzed roku. Jej kolejną rywalką będzie już jutro albo wiceliderka rankingu Kazaszka Jelena Rybakina, albo Rosjanka Diana Schneider. Mecz tych zawodniczych rozpocznie się już niebawem. Polska zawnioskuje do Węgier o przejęcie w całości śledztwa w sprawie tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Wniosek polskiej prokuratury, który trafił do ministra sprawiedliwości, ma zostać przekazany stronie węgierskiej, tłumaczy prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Jeśli będzie decyzja pozytywna ze strony węgierskiej, to wówczas śledztwo zostaje przekazane do kontynuowania, można powiedzieć, po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie.
1: Do Polski trafi wówczas także kierowca autokaru, który ma już status podejrzanego. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się dwa śledztwa, polskie i węgierskie. A dziś na Podkarpacie powróciła kolejna grupa rannych, 12-osobowa. Ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy trafili do szpitala w Rzeszowie. To propozycja, która odciąży klasę średnią, mówią premier i minister finansów o pomyśle podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta? To pytanie do naszego reportera Cezarego Jaszczyka, który zajmuje się tą sprawą.
3: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
4: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. Nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
3: A co o propozycji mówią eksperci?
5: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. No bo ta maksymalna korzyść w liczeniu na miesiąc oznacza 300 zł więcej kieszeni.
3: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
1: Propozycję będzie musiał jeszcze zaakceptować parlament i prezydent. Po protestach parafian usunięty został ksiądz, który zasłynął z masowego przyjmowania imigrantów na plebanii i w kościele. Decyzję w stosunku do duchownego pracującego w Toskanii w mieście Pistoia podjął sam Watykan. Sprawa ciągnęła się ponad 10 lat i dotyczyła masowego przyjmowania migrantów, jednocześnie nawet do 200 osób, co wywołało kontrowersje związane również z problemami sanitarno-higienicznymi. Ostatecznie imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im już wrócić do parafialnych budynków. Rzadko występujący dotychczas w Portugalii komar tygrysi zadomowił się na północy tego kraju. Występowanie owada, który znany jest z tego, że może przenosić choroby tropikalne, takie jak denga czy zika, potwierdzono w mieście Guimarães. Regionalne służby medyczne zapewniają jednak, że obecnie nie ma w Portugalii ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie tymi chorobami, bo w schwytanych osobnikach nie stwierdzono chorób tropikalnych ani innych zakaźnych.

0: czas na prognozę pogody. 17 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro burze i opady także gwarantowane, ale ciepło, no nawet bardzo, bo 32 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek stricte deszczowy, 21 stopni, w nocy tylko 16.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
2: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: Aj, to tak, rozgadałam się i zapomniałam. Pamiętajcie o tym, że te hity właśnie, które chcielibyście, żeby znalazły się w propozycjach, możecie podsyłać śmiało na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej lub też mailowo redakcja małpa

0: Trendlista.
1: A teraz przeniesiemy się do 2011 roku, kiedy Lee Kelly wydała swój prześwietny, mega hicior I Follow Rivers. Nie wiem, czy pamiętacie, ale no naprawdę ten utwór wiódł prym przez długie, długie lata. Ostatnio usłyszałam go na jednej z dyskotek i no wszystkie wspomnienia do mnie powróciły. No mam nadzieję, że u was będzie podobnie. Następnie Bryska, Myśl o mnie z 12 i pozdrawiam oczywiście Kasię, która uwielbia ten hit i machamy do Leska.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Wyrywamy kartę, luszkę z kalendarza, bo widzę, że obchodzimy Światowy Dzień Fotografii. No wiadomo, ta technika znacznie poszła do przodu. Każdy chyba z nas robi zdjęcia, selfiaki. No wystarczy mieć już teraz telefon tak właściwie za sobą już. Z aparatem rzadziej widzimy, żeby ktoś chodził. Oczywiście fotografowie tak, ale mówię tutaj o osobach, które fotografie znają jedynie z telefonu. Ale jest naprawdę mnóstwo obecnie sposobów wywoływania tych zdjęć, także nawet z telefonu da się radę fajnie kolekcjonować te wspomnienia, bo przyznam Wam szczerze, raz zalałam tak telefon. Wpadłam z telefonem do wody, wydaje mi się, że ktoś na pewno z Was to kiedyś przeżył. Telefon nie był już do uratowania i wszystkie moje foty przepadły. I teraz nauczyłam się wywoływać te najfajniejsze, żeby później mieć je w albumie fizycznie. Także polecam. Jeżeli mam tu osoby, które pasjonują się fotografią, to pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. My już na półmetku dycha. Roxy, niech będzie nam z 6, 9, Duc Dumont, Miss de Manier z 10, a na 8 niezawodna Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, ale w sporym spadku, bo aż z 5.
0: 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zamierza pomóc w odbudowie spalonego kościoła rzymskokatolickiego z Bączala Dolnego z 1667 roku w Sanockim Skansenie lub w pozyskaniu podobnego obiektu. Taką informację przekazał dziś Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Decyzja została podjęta podczas poniedziałkowego posiedzenia zarządu, mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
2: Zebrał się zarząd województwa podkarpackiego, który zdecydował o przeznaczeniu środków i o wsparciu pana dyrektora w działaniach odnośnie pozyskania kościoła, podobnego kościoła, wiadomo, to już nie będzie taki sam, lub odrestaurowania czy odbudowy tego zabytku od podstaw. Jaką wybierzemy drogę, jeszcze nie wiemy. W tej chwili będziemy poszukiwali, myślę, że to będzie zadanie pana dyrektora, poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw.
1: Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny pierwszej w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
3: Niestety spotykamy się w sytuacji, która zmieniła zupełnie historię tego miejsca, bo znajdujemy się przy zgliszczach kościoła. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego i ze wszystkimi służbami, ze Strażą Pożarną, z Policją, z Prokuraturą. Jest to tragedia nasza, muzealna. Jest to tragedia, która już pozostanie na zawsze zapisana w historii muzeum, ale muzeum musi też patrzeć do przodu. Chcę przekazać informację, że w dniu jutrzejszym muzeum będzie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście będzie wyłączona ta część najbliżej tutaj miejsca, gdzie wystąpił pożar. Natomiast wszystkie ekspozycje inne, między innymi wystawa ikony karpackiej, dwór ze Święcan, rynek galicyjski, pozostałe sektory będą od dnia jutrzejszego normalnie funkcjonowały.
1: Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Sanoku. Skansen od jutra wznawia działalność.
4: Informujemy o tym, co ważne.
1: Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Jego waga, odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach oraz bóle bioder i kolan. Czym powinien kierować się rodzic przy zakupie plecaka szkolnego, tłumaczy Jadwiga Wójtowicz, inspektor sanitarny w Gorlicach.
5: Zwracamy uwagę na to, żeby ta ścianka tylnia była usztywniona, żeby to nie był taki wór typowy, tylko jednak, żeby były tam odpowiednie przylegające takie sztywne elementy, które będą przylegać bezpośrednio do pleców. Żeby tutaj nie było też na przykład rozplanowania tych przegródek w plecaku tak, aby po jednej stronie była na przykład możliwość dopakowania więcej, czyli patrzymy, żeby przegródki były symetrycznie. Tornister powinien mieć te szelki też takie równe, szerokie przede wszystkim. Odpowiednio też, żeby one były miękkie, żeby była możliwość regulacji, czyli dostosowania też do wzrostu ucznia.
1: Zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Uczniowie szkoły podstawowej w Piotrówce już wkrótce zyskają zupełnie nową przestrzeń do rekreacji i bezpiecznej zabawy. Na terenie placówki oficjalnie rozpoczęły się prace związane z gruntowną modernizacją dotychczasowego placu zabaw. Głównym założeniem tej wyczekiwanej inwestycji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz stworzenie komfortowych warunków dla najmłodszych mieszkańców. Dotychczasowe, mocno wyeksploatowane elementy zostaną zastąpione nowoczesną technologią. W pierwszym etapie wykonawca zamontuje stare, zużyte płyty poliuretanowe i odpowiednio przygotuje oraz wyrówna podłoże. Łączny koszt realizacji tego zadania zamyka się w kwocie prawie 130 tysięcy złotych.

0: cadena. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Głosujemy, nie śpimy. 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Siódema Glasgow i Rise z 4 na 6 Toby Romero Fly High z 9, a na 5 Aleksandra Stan i Baila Morena. Dzisiaj ładnie. A nie, nieładnie, bo z 2, wybaczcie.
2: 7.
0: W dół.

0: panowie, oczywiście, jak widzę, że coś takiego się tu kroi.
1: Emilka, gorące pozdrowienia dla ciebie od Roberta, który nie może doczekać się weekendu i coś dla ciebie ma.
0: No ja też jestem ciekawa, co to będzie.
1: Teraz Emi będzie wyczekiwała do soboty.
0: Ale jej zrobiliśmy, Robert.
1: No mam nadzieję, Emi, że wytrzymasz. Ja jestem sama niecierpliwa i też jestem ciekawa.
0: Co wy tam kminicie?
1: Dobra, na razie musimy chyba na muzyce się skupić.
0: Bo czas nagli na czwartym DJ Gojam
1: i Chico z ósemy, na trzecim Alok, J-Lo, Everything's Fine, piękny awans, bo z siódemy, a na drugim Peggy Q, Woman z piąteczki. No pięknie, pięknie lecicie.
2: 4.
3: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Halko, halko, zapraszam na podsumowanko. No właśnie, wylot z Alia, tylko kochaj mnie. Propozycja Armin van Buuren, Here in my arms, December 10, Us Against the World. Na 20 Lawinia, Eli Oaks, Reasons. Na 19 Steve Aoki, Gravity. 18 Dub Dogs, How Does It Feel. 17 Baby Close, Temptations. 16 Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez. 15 Sub Focus, Elevate. 14 Gorgon City, Work It Out. 13 Marlon Hofstadt, I Like. 12 Hugel, Moving to the Sun. 11 Bryska, Myśl o mnie. 10 Roxy, Niech będzie nam. 9 Duke Dumont, Miss de Manier. 8 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 7 Last Go Rise. 6 Toby Romero, Fly High. 5 Alexandra Stan i Baila Morena. 4 DJ Goya, Mi Chico. Na 3 Alok, J-Lo, Everything's Fine. 2 Peggy Gou, Woman. I zwycięża bez żadnych zmian. Chyba już wiecie. Marcin Rogala wie na pewno. Axwell, Whatever Turns You On. No to lecimy i pozdrawiam oczywiście gorąco. Do jutra. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po wypadku na Węgrzech ruszyły przesłuchania pierwszych świadków. Podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji. Iga Świątek wróciła do świetnej formy. Dziś z dużą lekkością wygrała w Cincinnati kolejny mecz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczyła tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
2: Z uwagi na przedmiot postępowania, w szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, w tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
1: Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na miesiąc. Do 18 września usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wypadku zginęło 12 osób. Ukrainiec podejrzany o sabotaż gazociągu Nord Stream został złapany w Chorwacji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aresztowany w chorwackiej Puli mężczyzna zostanie wydany władzom Niemiec. Włodimir Rzet został zatrzymany przez chorwacką policję na podstawie wydanego przez niemiecki sąd europejskiego nakazu aresztowania. Jest podejrzany o uczestnictwo 4 lata temu w dywersyjnych zamachach na bałtyckie gazociągi Nord Stream. Na półwyspie Istria przebywał według nieoficjalnych informacji niemieckich mediów jako konsultant przy filmowej produkcji na temat podwodnych akcji. To jest już drugie aresztowanie ukraińskiego nurka. W zeszłym roku zatrzymano go w Polsce, ale został zwolniony i uniknął deportacji do Niemiec. Teraz o jego przyszłości zadecyduje postępowanie ekstradycyjne przed chorwackim sądem. Optymistyczne wyniki szczepionki do walki z czerniakiem poprawiły notowania firm farmaceutycznych. Akcje Moderny i Merka wzrosły po publikacji nowych danych. Spersonalizowana szczepionka na czerniaka oparta jest na technologii mRNA, a w połączeniu z immunoterapią ma istotnie wydłużać czas przeżycia pacjentów bez nawrotu czerniaka. Do większości nawrotów dochodzi w ciągu 2-3 lat od usunięcia zmiany na skórze. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, o czym Przemysław Pozowski.
3: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
1: O półfinał Świątek zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.

ja zapraszam na prognozę pogody. 17 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro, z tym, że do opadów dojdą jeszcze burze. Upalnie, bo 32 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, ale wiatr w porywach do 50 km na godzinę na pewno rozmyje trochę te upalne temperatury. No w piątek spory przeskok, bo nagle z 32 zrobi się 21. Także przygotujmy się na opady deszczu. No chłodniej w nocy, bo 16. Do usłyszenia, trzymajcie się, Milusio, i pamiętajcie, żeby śledzić alerty. Buziole, cześć!

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ser, który może prowadzić do listeriozy, wycofywany ze sklepów. Rząd chce zmienić zmiany w wysokości progu podatkowego. Rekordy frekwencji na jedynej w Europie plaży z podziałem na płeć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed partią sera zanieczyszczonego bakterią Listeria ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny, który wydał ostrzeżenia w tej sprawie. Spożycie takiej żywności może prowadzić do choroby listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Wadliwa partia produktu jest wycofywana ze sklepów Carrefour Polska. Pełna nazwa sera to ser Gałka z Zakopanego. Na stronie GIS-u można sprawdzić szczegóły wycofywanego produktu. Zmiany w wysokości progu podatkowego i nowej stawki VAT chce wprowadzić rząd, co ma odczuć nawet 3,5 miliona podatników. Zarabiający do 130 tysięcy złotych mają płacić 12% podatku. Do 150 tysięcy dostaną nową stawkę 24%, a przekraczający 150 tysięcy złotych 32%. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na zmianach proponowanych przez rząd najbardziej skorzystać mają najlepiej zarabiający.
2: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje się, że jeżeli mamy nawet większe dochody, to przez podatki okazuje się, że z zasady w portfelu zostaje nam mniej, więc nasze wyższe zarobki nie oznacza, że my faktycznie więcej w portfelu mamy o ten wskaźnik, który zarabiamy, gdyż więcej płacimy podatku.
1: Dodawał Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infaktu. W tym roku taka sytuacja czeka już co siódmego podatnika. Za te zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie oraz na lepiej zarabiający ryczałtowcy. Minister finansów twierdzi, że dlatego zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy. W wieku 102 lat zmarł ostatni żyjący w Polsce uczestnik bitwy o Monte Cassino, żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich 2. Korpusu Polskiego, podporucznik Józef Kowalczuk, o czym informuje Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki. Po powrocie do Polski zasłużony polskim mundurowy mieszkał i spędził ostatnie lata w Orawce w powiecie nowotarskim i tam właśnie odbędzie się uroczystość pogrzebowa za 2 dni. Jedyna w Europie plaża z podziałem na płeć bije rekordy popularności. Ponad 100 tysięcy osób odwiedziło od początku lata plażę w Trieście, na której kobiety i mężczyźni odpoczywają oddzieleni murem długości 74 metrów. Miejscowa prasa informując o rekordzie podkreśla, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam historycznych zasad. Kobiety mogą przebywać z dziećmi, ale przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone. Plaża działa od 1903 roku. Iga Świątek idzie, miejmy nadzieję, po wygraną. Dziś w Cincinnati awansowała do ćwierćfinału, pokonując francuskę Diane Parry 6-3-6-3. Polka na turnieju w USA trafiła prosto z Toronto, gdzie wywalczyła swój pierwszy w tym roku tytuł. Mecz o półfinał. Polka zagra już jutro albo z Jeleną Rybakiną, albo z Dianą Schneider.

aż 31 stopni jutro na południu Polski, do 24 w centrum, najchłodniej na wybrzeżu, 19 stopni zaledwie. Zachmurzenie duże w całym kraju, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu też możliwe w całym kraju, a burze możliwe na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie.

0: right now. Oh yeah. In this sweet harmony.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.